poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Najnowsze wyniki referendum w Krakowie i komentarz mieszkańców. Zebrał ponad 20 milionów złotych. Łatwo gang dojechał do Gdańska. Wielka celebracja po 4 latach. Wisła Kraków wraca do ekstraklasy.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Są najnowsze wyniki po krakowskim referendum. Wszystko wskazuje na to, że prezydent i Rada Miasta będą odwołani. W referendum w Krakowie wzięło udział 31,8% mieszkańców. Wynika z badań Leitfold, przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsat News. Zdecydowana większość, blisko 98%, opowiedziała się za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Jeśli te sondażowe wyniki się potwierdzą, referendum będzie ważne i prezydent Krakowa zostanie odwołany. A szczegóły zna Oleg Ruszkowski.
2: Do odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego w referendum musiało wziąć udział blisko 27% wszystkich osób uprawnionych do głosowania. W przypadku Rady Miasta ten odsetek musiał wynieść około 31%. Według exitpola przygotowanego przez OGB oba progi frekwencyjne zostały spełnione. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego było 98% wszystkich głosujących. W przypadku Rady Miasta ten odsetek wynosił 96%. Do czasu wyboru nowych władz Krakowa miastem będzie zarządzać komisarz wyznaczony przez rząd.
0: Zapytaliśmy też krakowian, co sądzą o wynikach referendum.
3: Dla mnie, szczerze? Nie bardzo, no ale jeżeli większość była za nie, to jak najbardziej.
4: Dla mnie to jest robota pana Gibały. Pan Miszalski powinien być dalej prezydentem, a rozliczyć go będzie można na koniec jego kadencji.
5: Za wcześnie zostały takie wybory zrobione. Uważam, że chodzi o raczej przejęcie władzy w Krakowie.
0: Przez najbliższych 90 dni władzę nad Krakowem będzie sprawować komisarz wyznaczony przez rząd, a następnie odbędą się przyspieszone wybory na nowego prezydenta miasta.
1: To jest raport.
0: Były fajerwerki, owacje i tłumy witające go na wjeździe do miasta. Po 53 godzinach jazdy non-stop na rowerze łatwo gang dotarł do Gdańska.
6: Proszę zejść z jezdni dla waszego bezpieczeństwa. Dziękuję.
7: Całe wszystkie transmisje z Cancer Fighters to w domu na dwóch telewizorach leciały, na telefonie, wracaliśmy z zakupów, bardzo wspieramy, bardzo fajna inicjatywa, płakać mi się chce. No chłopak jest rok starszy ode mnie i robi niesamowite rzeczy dla dzieciaków i to jest naprawdę...
8: Fajnie być częścią tej historii.
9: Więc gratulacje dla wszystkich i to, co ten człowiek robi, to jest naprawdę coś niesamowitego.
10: Dziękujemy! Dziękujemy!
0: A podczas przejazdu z Zakopanego do Gdańska łatwo gang zebrał ponad 20 milionów złotych. Zostaną one przekazane na rzecz 3 chorych chłopców: Maksa, Adasia i Wojtka.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Wielka celebracja po 4 latach. Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Na rynku głównym zebrało się kilkadziesiąt tysięcy kibiców, by wspólnie świętować awans Białej Gwiazdy.
7: Ja się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu. Jest bardzo fajna atmosfera, dużo dzieci, rodzin. Jest wesoło i przyjemnie.
2: Kiedy państwo już zaczęli czuć, że ten awans jest wreszcie w tym roku możliwy, że to rzeczywiście stanie się w tym roku?
11: No w grudniu to już było pewne, to już za duża była przewaga.
12: Duże oczekiwania, ciekawość, co będzie w przyszłym sezonie. Oczywiście dużo pytań, zagadek, no i zobaczymy, co będzie.
13: Czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze. Już nam się to znudziło, wolimy ekstraklasę. Bardzo się cieszymy i czekamy na więcej. Europejskie puchary z zapowiedzią Jarka Królewskiego. Myślę, że w końcu nadejdą.
0: Wisła Kraków zwyciężyła w ostatniej kolejce pierwszej ligi, pokonując Pogonię Siedlce 2-0. Zespół z Rejmonta zakończył sezon na pierwszym miejscu z dorobkiem 71 punktów.
14: Pogoda.
15: Kurczę, strasznie to lubię, kiedy możesz wyjść z domu bez kurtki, bez czapki, bez szelika. Nie zastanawiasz się, po prostu bierz bluzeczkę, buty, bluzkę, sweter. Cokolwiek by to nie było i spokojnie, idziesz przed siebie.
16: Spokojnie, panie Wojtku, do czwartku podobno tylko.
15: Tak? No to do czwartku będę się cieszył. Proszę państwa, poranek taki różnorodny, bo w Ostrołęce 7 stopni, w Przemyślu 17, ale w ciągu dnia porówno miamy dostać naprawdę temperaturę powyżej 20 kresek na plusie. 22 w Łodzi, 24 w Warszawie, 26 w Zielonej Górze i we Wrocławiu, najchłodniej w Gdańsku i Koszalinie, tam tylko 20.
16: Drodzy państwo, dzisiaj mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej. To ja proponuję może najbardziej legendarny dla mnie, pan Szpakowski, czyli komentator. Polski komentator piłki nożnej, właśnie przeżyjmy to jeszcze raz.
17: A Likła Szwili, Balikła, Balikła Lisza rozpędził się.
14: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SK Rock.
16: Co potrafisz zrobić własnoręcznie? Położyć niejedną transmisję.
15: A Jezus Maria, ale błąd Boruca. Proszę Państwa, dzisiaj z okazji Dnia Ręcznika z kolei właśnie będziemy rozmawiali o tym, co potraficie zrobić sami.
16: A co w raportach?
0: No, ja myślę, że ja już mogę się mylić na potęgę.
15: Jak Michał, wiadomo.

0: Dzisiaj tak naprawdę daleko dość uciekliśmy od tego, co podpowiada nam kalendarz, ale wyjaśnimy Państwu, dlaczego dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co umiecie zrobić własnoręcznie.
1: Wojtku, no właśnie, proszę. Chętnie się dowiem, dlaczego taki temat wymyśliłeś, Kądziu. Mamy dzień ręcznika, tak?
0: Tak.
1: No właśnie.
0: No i teraz, drodzy Państwo, nazwa ręcznik pochodzi od staropolskiego słowa ręka. Pierwotnie odnosiło się ono do wycierania, właśnie nie do wycierania, lecz do własnoręcznego wykonania. Z czasem słowo ewoluowało, trudny wyraz, no i zaczęto je bezpośrednio kojarzyć z wycieraniem rąk i ciała, co utrwaliło się we współczesnym języku. A zatem nazwa ręcznik to kiedyś chodziło o rękę i o wykonanie czegoś samodzielnie, a dzisiaj chodzi o to, żeby wytrzeć sobie plecy. No to
1: w ogóle proste. Też piękną ciekawostką jest fakt, że w ogóle Dzień Ręcznika to święto, które jest hołdem składanym

0: The Rolling Stones, czyli panowie, którzy własnoręcznie i własnymi głosami zbudowali prawdziwą legendę muzyczną.
1: O, to prawda jest, to jest prawda. The Rolling Stones tak się nazywają, pan Wojtek powiedział, 22 minuty, drodzy państwo, po godzinie 6. Dzisiaj z okazji Dnia Ręcznika rozmawiamy sobie o tym, co umiecie zrobić własnoręcznie. Proszę, chwal się jeszcze.
0: No, dzisiaj mamy Dzień Piwowara również, więc to też może być jakby dwojakie święto dla co po niektórych. Ja generalnie na przykład, jak trzeba coś zrobić w domu, jakiś remont, to już jestem chory. Bo wiem, że to albo przedziurawię, nie wiem, wbije się na pewno w jakiś drut, albo w jakąś rurę, albo w coś, więc zwlekam, a potem się okazuje, że w sumie to nie było takie straszne.
1: To jest akurat prawda. Ja, jeżeli tak mogę powiedzieć, przepraszam, że tak powiem, jestem taką trochę złotą rączką.
0: Panie, no chwal się oczywiście, to jest twoja audycja kończy.
1: Nie, to nie chodzi o to, żeby się chwalić, to chodzi o to, że szkoda mi pieniędzy, po prostu wiesz, na specjalistów.
0: Okay.
1: Wszystko robię sam, ale państwo też robicie sami, domy na przykład budujecie.
2: Cześć chłopaki, tak z samego rana, co potrafię zrobić sam? Potrafię zbudować dom. I właśnie to robię. Mój własny. Poza miastem, pod lasem, daleko stąd, po cichu.
1: No po cichu, bo jak się buduje bez pozwoleń, to...
0: Pod lasem, to na Podlasiu.
1: To pewnie tak.
3: 6 na 9.
1: Tam jest taki duży, milowy las.

0: Podział jest jasny i niektórym dobrze znany. My z Klądziem się wygubiamy, a Ania Kruszyńska przechodzi z poważnymi rzeczami. Teraz czas właśnie na tę drugą część.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Priorytetem namierzenie sprawców prowokacji i przegląd procedur to informacje po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą, bo jak się później okazało, fałszywym ogłoszeniu w środku nikogo nie było. Do tematu wrócimy o siódmej. Zgliszcza i popiół. Tyle zostało z hali trampolin w Gorzowie. Specjaliści ustalają, co było przyczyną pożaru. Ogień wybuchł wczoraj rano przy ulicy Targowej. Akcja strażaków trwała kilkanaście godzin. Nikomu nic się nie stało. Teren został ogrodzony i zabezpieczony.
3: Policjanci zabezpieczają miejsce pożaru. Równolegle prowadzone są czynności procesowe. To przede wszystkim przesłuchania, a także pierwsze czynności z udziałem biegłego z okresu pożarnictwa.
2: Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
4: To jest raport.
2: I jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje 6 zł 46 groszy, benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6,85. A to oznacza spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem piątku.
1: SK Rock Sport.
2: Dwa mecze i dwie wygrane. Tak na razie wygląda bilans polskich tenisistów w wielkoszlemowym Roland Garros. Magda Linet wygrała z Terezą Walentową w trzech setach i awansowała do drugiej rundy. W niej jest też Magdalena Fręch, która grała z Eleną Gabrielą Rusę. Rumunka skreczowała w drugim secie. Dziś zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy. W nich zagrają też Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Szansę na powrót do ekstraklasy stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków. Przypomnę, bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: Michael Stipe, Andrew Watt, czyli człowiek, który jest odpowiedzialny za naprawdę mnóstwo pięknych kompozycji rockowych, legendarnych już wręcz. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co potrafimy zrobić własnoręcznie. No to warto też porozmawiać o tym, ile za to wszystko możemy otrzymać pieniędzy.
1: Własnoręcznie, drodzy Państwo, zdradzę Wam tajemnicę. Kiedy wychodzę ze studia, Wojtek tutaj podchodzi i ścisza mi moje słuchawki. Ja później zakładam, a w nich tak strasznie głucho.
0: No bo tak tutaj dudni, że się nie da wytrzymać.
1: Aż mi musi ściszać słuchawki, co za gość. Drodzy Państwo, ile trzeba zarabiać, żeby być szczęśliwym? Można zarobić oczywiście własnoręcznie. Dla Francuzów w telegraficznym skrócie to jest 30 tysięcy euro, czyli 128 tysięcy rocznie na osobę.
0: Żeby być szczęśliwym,
1: Żeby być szczęśliwym. Jak się okazuje, przejście na przykład z przedziału od 4 tysięcy złotych do 8 tysięcy złotych jest... Ono zmienia tobie jakość życia, ale na przykład wzrost zarobków z 10 do 15 nie przynosi już takiej różnicy i nie przynosi tyle szczęścia.
0: Okej.
1: To tak to wyliczyli, żeby nie było. I tak na przykład próg sytości wyznacza ten moment, w którym w dalszym ciągu, jeżeli wzrastają ci dochody, przestaje to się przekładać na twoje poczucie szczęścia. Czyli jak osiągniesz próg sytości, to później ile byś nie zarabiał, to właściwie, wiesz, wisi mi to, nie?
0: A to nie, to ja już swój próg sytości dawno osiągnąłem.
1: Mhm.
0: Przynajmniej zdaniem mojego pracodawcy.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
3: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.

0: Tatarewiczówna i medyk Porcolanko trafiają do pałacu pod Krakowem. Nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. SK Rock. No.

0: Mądry komputer na pytanie, co można zrobić własnoręcznie, odpowiedział: niemal wszystko. Kosmetyki naturalne na przykład można zrobić własnoręcznie, szybkie w przygotowaniu. To może być peeling z kawy i z cukru, kule do kąpieli albo balsam do ust, dekoracje świąteczne, dekoracje domowe, kuchenne rzeczy, akcesoria, moda, drobiazgi, prezenty. Wszystko, drogi panie Wojtku.
1: Wszystko można zrobić, ale co państwo potraficie i co robicie zazwyczaj ręcznie, o tym sobie dzisiaj chętnie rozmawiamy i słuchamy.
2: Dzień dobry. Otóż parafrazując trochę słowa mojego pierwszego szefa, ja to jestem w stanie wszystko zrobić samodzielnie. Dajcie mi tylko do tego odpowiednich ludzi.
3: W porządku, tego chcę wiedzieć. Ja tu tylko jestem szefem.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: szkoda, gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Proszę Państwa, Sandra Kubicka ogłasza: jestem w związku. Ale ta wiadomość to w związku z czym?
2: Julia Wieniawa z kolei w skromnym bikini za 2,5 tysiąca złotych przechadza się po Sopocie z mamą. Po Sopocie, drodzy Państwo, chodzi w bikini. Może gdyby bikini było tańsze, no to wystarczyłoby na resztę garderoby.
1: To jeszcze zbieranina celebrytów na otwarciu kliniki estetycznej. Małgorzata Foremniak, Weronika Książkiewicz, Joanna Racewicz i wiele, wiele innych. No pytanie, czy panie przyjechały już sobie zająć kolejkę?
0: Jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
3: Łukasz Bąk.
5: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.
10: SK Rock. SK Rock.
3: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.
11: Kings of Leon.
3: Franz Ferdinand.

0: Chemical Romance. Sum 41. Faith No More. Słuchacie Eski Rock.
1: Referendum w Krakowie. Mieszkańcy byli bezwzględni w ocenie prezydenta miasta. W raporcie pilna odprawa w RCB. Chodzi o incydent w mieszkaniu prezydenta. Bez snu na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Kolejna akcja Łatwoganga.
2: Eski Rock. Raport.
1: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Czerwona kartka dla obecnych władz. Wszystko wskazuje na to, że krakowianie byli bezwzględni w ocenie prezydenta miasta. Jak wynika z sondażowych wyników referendum przeprowadzonego wczoraj w Krakowie, zarówno Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta stracili zaufanie. Według badania Late Poll przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą dla Polsat News, za odwołaniem prezydenta opowiedziało się aż 97,8% głosujących, a za odwołaniem Rady Miasta 96% uczestników referendum. Co na to mieszkańcy?
3: Za wcześnie zostały takie wybory zrobione. Uważam, że chodzi o raczej przejęcie władzy w Krakowie.
4: Frekwencja bardzo wysoka. My niestety nie zdążyliśmy pójść na referendum. Wybieraliśmy się, natomiast wygrało wydarzenie sportowe. Natomiast fakty są takie i fakty są jedne, że prezydent będzie nowy w Krakowie.
5: Co państwo sądzą o wynikach referendum? Prawdopodobnie prezydent Miszalski zostanie odwołany.
6: Świetnie.
1: Zaskoczyła nas skala sukcesu, przyznaje Jan Hoffman z Komitetu Referendum KRK.
7: Nie było tak, że ktoś sobie wymyślił referendum, tylko że ludzie po prostu byli niezadowoleni z pana prezydenta. Sukces wynika z tego, że ludzie chcieli odwołać pana prezydenta. Chcieli go odwołać nie jako osobę z danej partii politycznej, w moim odczuciu przynajmniej. Oczywiście motywacje pewnie tutaj były zróżnicowane. Natomiast podstawowym elementem było to, że on po prostu nie do końca sprawdził się jako osoba zarządzająca tak dużym miastem. Moim zdaniem ten projekt go przerósł.
1: Przez najbliższych 90 dni władzę nad Krakowem będzie sprawował komisarz wyznaczony przez rząd, a następnie odbędą się przyspieszone wybory na nowego prezydenta miasta.
2: To jest raport.
1: Priorytetem namierzenie sprawców prowokacji i przegląd procedur. To informacje po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Służby weszły do lokalu w Gdańsku siłą, bo jak się później okazało, fałszywym zgłoszeniom. W środku nikogo nie było. Więcej o tym Michał Skolimowski.
8: To kto stoi za fałszywym zawiadomieniem ustala policja. Zajmuje się tym specjalny zespół mundurowych.
9: Mamy ustalone już kierunki i mam nadzieję, że w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin poinformujemy państwa o naszych efektach.
8: Mówi komendant główny policji generał Marek Boroń. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, dodaje z kolei wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. W kwestii procedur, jak słyszymy, będą zmiany.
10: Wdrożyliśmy pewne zalecenia z punktu widzenia samego działania dodatkowych sprawdzeń po otrzymaniu z CPR-ów tych zgłoszeń.
8: A zgłoszenia w przypadku rodzinnego mieszkania prezydenta dotyczyły najpierw pożaru, a potem zatrzymania krążenia.
1: W ostatnich dniach służby także po fałszywym zgłoszeniu interweniowały m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: To jest zasługa nas wszystkich. Ja nie wpłaciłem tych 20 milionów, mówi Łatwogang. Influencer od piątku non-stop jechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Dzięki transmisji z całej trasy zebrał ponad 20 milionów złotych na pomoc trzem ciężko chorym chłopcom.
11: Każda osoba, która tu stoi, zasługuje na takie samo uznanie jak ja. Każda osoba, która wpłaciła, która ogląda. No naprawdę, serio, bo te 20 milionów ja nie wpłaciłem. Nie wpłaciła jedna osoba. Każdy z nas płacił 5-10 zł i uratowaliśmy kilka żyć. Niczym się nie różnie i równie dobrze ty mogłeś tu stać, a ja mogłem stać na dole. Każdy z nas jest równy. Pokazujemy, że Polacy są najlepszymi ludźmi na całym świecie.
1: A na finiszu Piotrkowi towarzyszyli m.in. rodzice Maxa, na rzecz którego Łatwogang rozpoczął swoją zbiórkę.
12: Jeszcze teraz to do nas nie dociera. Jesteśmy troszeczkę zmęczeni, ale gdy w ogóle dowiedzieliśmy się, że Piotrek chce pomóc Maxowi, no to nie liczyliśmy aż na tak wielki odzew.
13: Cud, prawda? Bo my wiemy, że on dostaje bardzo dużo maili. No i to, że udało się akurat nam, no to naprawdę no, cud.
1: Mówili rodzice chłopca. Do rogatek Gdańska Piotr dotarł o godzinie 21.14. Cała podróż bez snu zajęła mu prawie 53 godziny.
14: Pogoda. Absolutnie niewiarygodna historia. Jak polski Forrest Gump, ludzie za nim biegli, jechali, kibicowali, szpalery tworzyli, policja zamykała drogi, straż pożarna jechała. Biszkądziu, a ty jeździsz tym rowerem i nic. Zero pożytku z tego.
6: To prawda, żadnego, nic. Ale gratulujemy, pomysł naprawdę kolejny świetny. Zastanawiam się, co chłopak zrobi za tydzień albo za dwa.
14: Absolutnie, no chyba, że Polakom się znudzi pomaganie. Zobaczymy. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach od 17 w Koszalinie, przez 20 w Gdańsku, 21 w Olsztynie, 24 w Bydgoszczy, Poznań, Warszawa, Łódź do stopni 25. Przelotne opady deszczu dzisiaj wskazywane są tylko na południu naszego kraju, w okolicach Zakopanego.
6: Król polskiego pomagania, o nim mówiliśmy parę chwil temu, a dzisiaj, drodzy Państwo, przy okazji jest Dzień Królewny, aż szkoda, że nie ma z nami Ziętary.
15: Pośród ogrodu siedzi ta królewska para. Sześć na dziewięć.
16: Sześć na dziewięć.
15: Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od szóstej do dziewiątej w SC Rock.
6: Królewska para, Dawid i Ziętara siedzą na razie cały czas jeszcze w antenach.
14: W antenach! W antenach. W antenie to my, proszę Państwa. Dzisiaj mamy Dzień Ręcznika i paradoksalnie z tej okazji rozmawiamy o tym, co potraficie zrobić własnoręcznie. Proszę się chwalić.
6: Co w raportach?
1: O, zakończenie roku się zbliża, to już czas na ostatnie poprawki.

0: Nie, żeby ktoś pytał, ale gdyby ktoś zapytał o moją absolutnie ulubioną piosenkę formacji Kult, to miałbym problem, ale myślę, że spokojnie w pierwszej trójce, dwójce może nawet Kult Polska to byłby ten numer do tego piosenka Młodych Wioślarzy i pewnie jeszcze coś trzeciego bym znalazł.
1: Zespół, który miał spore perturbacje pod koniec zeszłego roku ze względu na stan zdrowia wokalisty, ale w tym roku też próżnować nie będą, bo pojawią się w wielu znamienitych miejscach, w Katowicach, w Spodku, w Warszawie, w klubie Stodoła przynajmniej 4 razy, więc naprawdę. No i ta Teneryfa chyba w tym roku znów będzie grana, więc absolutnie mają co robić chłopaki.
0: Jak ktoś na daleko będzie miał do Stodoły, no to zawsze zapraszamy na Teneryfę, można i tak, drodzy Państwo. Dzień dobry, witajcie, dokładnie 14 minut po godzinie 7. Dzisiaj pytamy o to, co umiecie zrobić własnoręcznie, a pytamy dlatego, że jest Dzień Ręcznika. Wytłumaczmy wszystkim tym, którzy nie byli z nami po godzinie 6, dlaczego akurat od ręcznika przeszliśmy do własnoręcznie.
1: Zupełnie przypadkiem dowiedzieliśmy się, że nazwa ręcznik pochodzi od staropolskiego słowa ręka. Pierwotnie odnosiło się ono nie do wycierania, lecz do własnoręcznego wykonania czegoś. No i z czasem, gdy słowo to ewoluowało, zaczęto je bezpośrednio kojarzyć z wycieraniem rąk i ciała, co utrwaliło się we współczesnym języku. Ja z kolei zastanawiam się, dlaczego na przykład, kiedy wycieramy nogi, to nie używamy nożnika.
0: Nocnika wtedy można podobno użyć. Co Państwo potraficie zrobić własnoręcznie? Tu jest piękny zestaw.
2: A ja potrafię tak gwizdać na szczyble trawy, tkać gobeliny i robić takie warstwowe, kolorowe drinki z lat 90.
1: No a po wypiciu tych drinków niech pani powie źdźbło trawy.
3: 6 na 9. Estero. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To Państwu w tajemnicy powiem tylko, że Wojtek nawet napisać tego nie mógł.
1: Tak, bo pisałem źdźble.
0: Jak się źdźbło pisze, tu będzie łatwiej. YouTube się nazywają, In the Life, tak nazywa się ten numer.

0: Pierwsze, mówi o kupie.
1: Fuj, nie, no nie wolno, nie wolno.
2: Po pierwsze, robi dzisiaj rano kupę.
0: To świetnie. Po drugie, zaczął obrażać greckich bogów.
2: Bogowie olimpijscy to byli totalni zboczeńcy.
0: A po trzecie, nawiązuje do penisów.
2: Czy zastanawialiście państwo kiedyś, dlaczego starożytne męskie posągi mają takie malutkie siusiaczki i malutkie jajeczka? Już Arystofanes mówił, że idealne męskie ciało to ciało z mocnymi pośladkami i małymi penisami, bo to są atrybuty człowieka inteligentnego, takiego, który potrafi okiełznać swoją pożądliwość i pokus. Mało jest piękne, twierdzili starożytni Grecy, a jak twierdzą współcześni Grecy, nie wiem, ale jeśli tak samo, to wydaje mi się, że znalazłem się we właściwym miejscu.
1: Jeżeli człowiek inteligentny ma małego, patrz Dawid, parę chwil temu, to jeżeli chodzi o mnie i o Wojtka, tutaj spokojnie możemy postawić gwiazdkę. Nie dotyczy.
3: Nie mierzył pan sobie?
4: Nie.
3: A pan?
4: Mierzył?
3: Też nie.
4: Znaczy, mierzyłem, ale nie wiem, czy to nie za mały. Jak na przeciętny.
5: Ja też mierzyłem.
4: No to ile?
5: 15
4: centymetrów.
6: 6 na 9. Esterok. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
6: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Playlista osobista.
13: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
13: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

0: 7:30 na zegarach, a to oznacza, że antenę przejmuje Ania Kruszyńska w raporcie.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem, mówił Aleksander Miszalski. Prezydent podziękował wszystkim za udział w referendum, zarówno tym, którzy go wspierali, jak i tym, którzy byli wobec niego krytyczni. Jak mówił, demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem, ale nigdy nie przestałem myśleć o Krakowie z troską i odpowiedzialnością, podkreślił Aleksander Miszalski.
1: To jest raport.
2: Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Chodzi o wirusa Bundibugyo. To rzadszy podtyp eboli, który wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań. Obecnie wykryto 600 przypadków. Na ten moment nie ma informacji, by do zachorowań doszło na terenie Europy. MSZ odradza podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą. Nowa siedziba NASK powstanie w Warszawie. Instytucja odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo będzie miała ośrodek na Pradze Północnej. Pozwoli na współpracę z naukowcami i badaczami oraz rozwój innowacyjnych projektów.
3: Będziemy przyciągać jako miasto specjalistów z tej dziedziny, która dzisiaj jest niesłychanie dla nas wszystkich ważna i bardzo rozwojowa.
2: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a na nową siedzibę przekazanych zostanie ponad 360 milionów złotych.
1: SK Rock Sport.
2: Niedziela pożegnań na Wyspach. Z kibicami na Anfield pożegnał się Mohamed Salah. Egipcjanin dla Liverpoolu strzelił w sumie 257 goli. Z Manchesterem City pożegnali się z kolei pomocnik Bernardo Silva oraz szkoleniowiec Pep Guardiola. Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3. W turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui, triumfowały gospodynie, a drużyna Stefano Lavariniego zajęła drugą lokatę.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: po zmianach personalnych, czy Jam idzie w lepszą stronę, to już Państwo sobie sami musicie ocenić. W najbliższy czwartek w kawałkach mojego życia będzie poprzedni wokalista zespołu Jam, Maciej Balcar. Oczywiście nie omieszkałem go zapytać o aktualną sytuację, o to, jak się odnajduje w tej nowej swojej sytuacji.
1: No i co?
0: No i powiedział, że zresztą
1: no
0: sobie powiedział? Posłuchasz czwartek.
1: No kurczę. No.
0: Powiedział, że generalnie ostatecznie dżentelmeńsko z tego wyszedł. Dla obu stron to dobra decyzja.
1: Aha.
0: Tak to powiedział,
1: no. Dobra, ale tam też były zwolnienia SMS-ami, czy nie?
0: Nie, tam właśnie to fajnie rozegrali, bo oni potem jak ogłosili, że Maciej Balcar się rozstaje z Jamem, to oni jeszcze ileś koncertów ze sobą zagrali, a na ostatnim chyba obaj panowie wyszli na scenę, sobie przybili piątkę i wiesz, i się pożegnali.
1: Czyli można, jak się okazuje.
0: Można.
1: Nie wszędzie.
0: Wszystko
1: tak
0: zależy, jak w kontrakcie to było zapisane.
1: Działało i funkcjonowało. Dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawiamy sobie o tym, co można albo co umiecie tak naprawdę zrobić własnoręcznie. Jeżeli potraficie coś zrobić własnoręcznie, nie wiem, niech to będzie makatka, to się chyba tak nazywało. Kiedyś się robiło takie makatki na ścianę. Pan Wojtek nawet nie wie, o czym ja mówię. Ale już sprawdzę, jak znam pana Wojtka.
0: Niewielka tkanina dekoracyjna służąca do zawieszania na ścianach bądź rozkładania na meblach.
1: No. Aha. To jak umiecie takie rzeczy, to czekamy Messenger Eskirok do waszej dyspozycji. Co jeszcze, drodzy Państwo, potraficie zrobić własnoręcznie?
2: No, umiem kiełbaskę na przykład taką swojską zrobić. Kaszaneczkę. No nie każdy to potrafi. Lubię gotować i remont w domu zrobić i coś pomalować. No takie rzeczy budowlane, no także mówię, że wszechstronność.
1: I teraz uważaj, bo będę opowiadał. Mamy 5 sekund dosłownie, jak się robiło makatki.
0: Jak się robiło?
1: Bo to, żeby to na ścianie wisiało, to jedno, o czym przeczytałeś, ale to się robiło z takiego, wiesz, takiego materiału, jakiegoś takiego, no nie wiem, włóczki wełny, która się topiła na końcu. I teraz do skówki długopisu, długopis, rozumiemy, skówka, tam się wsuwało taką właśnie topliwą wełenkę, podpalało się jej koniuszek, przyklejało się do tej makatki ściennej, takiej, która wtedy jeszcze leżała w poziomie, i się tą skówkę zdejmowało. I zostawał taki kawałeczek, wiesz, nie? Ja nie wiem, czy jasno to wytłumaczyłem,
0: tkałeś,
1: ale...
0: makatkę?
1: Tak, zdarzało mi się.
3: 6 na 9. Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: 3 kobiety, 3 historie. 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: Reklama.

0: EDM.
1: To jest SK Rock.

0: Pieniążki za nic. Zdaje się, że tym razem opowiemy Państwu o tym, jak brać pieniążki za nic. Za nic nie robienie.
1: W radiu to na co dzień robimy, ale są też tacy, którzy kombinują w inny sposób. I pewna 49-letnia Helen Green, która pobierała zasiłki, no i twierdziła, że ledwo chodzi. To wszystko wydarzyło się w Anglii. Zapomniała, że bez kul nie była w stanie przejść dłużej niż kilka minut. No i wydawałoby się, że wszystko w porządku. W związku ze swoimi problemami pobrała w ciągu 3 lat 25 tysięcy funtów zasiłku, ale zdradził ją monitoring na pewnej siłowni, gdzie pani pojawiała się dosyć regularnie, brała udział w zajęciach fitness, okazało się, że była członkinią klubu biegowego, nawet udało jej się ukończyć 10-kilometrowy bieg w czasie niewiele ponad godziny, więc całkiem dobry wynik, tylko że cały czas pobierała zasiłek jako osoba, która nie za bardzo może chodzić, ostatecznie poszła do więzienia.
0: To ładne, ale muszę usystematyzujmy fakty może, żeby nie było. Pani twierdziła, że czego nie może robić?
1: Że nie może chodzić, dlatego pobierała zasiłek.
0: No to już to, o bieganiu nie było ani słowa.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Rozwodzący się Michał Wiśniewski ogłasza: nie jestem singlem. Czyli wreszcie przyznał, że od zawsze zakochany był przede wszystkim w sobie.
2: U mnie z kolei wystrojona w Halkę Julia Wieniawa wyśpiewuje: gdzie ci mężczyźni? A fani pieją z zachwytu. Tymczasem wystrojeni w wygniecione dresy Konrad i Wojtek wyśpiewują: tu jesteśmy!
0: To jest jakaś porażka.
1: Fani piją z zachwytu.
3: Autopromocja. Melina S-Rock.
4: Cezary Łazarewicz. Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
5: No bo się mordersów nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
4: A książkę się pisze?
5: Książkę się pisze.
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Prezydent odwołany, rada przetrwała. Mamy najnowsze wyniki referendum z Krakowa. W raporcie pożar w Gorzowie kompleks hale przetargowej będzie niedostępny. To czas na ostatnie poprawki. Miesiąc został do zakończenia roku szkolnego.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezydent odwołany, rada przetrwała. To najnowsze wyniki z Krakowa. Według danych przekazanych kilkanaście minut temu przez Miejską Komisję do Spraw Referendum, głosowanie w sprawie odwołania Rady Miasta jest nieważne, bo nie wzięło w nim udziału przynajmniej 30% osób uprawnionych do głosowania. Zabrakło ułamków procenta. Potwierdzone są już za to wyniki w sprawie odwołania prezydenta Miszalskiego. Było skuteczne. Przyjmuję tę decyzję z szacunkiem, skomentował Aleksander Miszalski.
3: Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał na portalu X Miszalski. A finalny werdykt jest taki, że prezydent traci stanowisko, rada przetrwała rzutem na taśmę, frekwencja poniżej wymaganej, ale tylko w głosowaniu dotyczącym rady.
4: Referendum jest nieważne, zatem Rada Miasta Krakowa nie została odwołana.
3: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. I choć głosowanie było lokalne, to jego echa słychać w całej Polsce. Krakowskie referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Dla nas to dopiero początek. To z kolei wpis Jarosława Kaczyńskiego. Wyników nie skomentowały jeszcze władze Koalicji Obywatelskiej, ani regionalne, ani krajowe. To z jej list startował Miszalski.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje w sprawie nowego ogniska eboli w Afryce. Chodzi o rzadszy podtyp eboli, który wykryto m.in. na terenie Demokratycznej Republiki Konga. W ciągu tygodnia odnotowano trzykrotny wzrost zachorowań. Obecnie wykryto 600 przypadków. Na ten moment nie ma informacji, by do zachorowań doszło na terenie Europy. Mimo to szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Paweł Grzesiowski podkreśla, że sytuacja jest poważna.
5: Źródłem wirusa są zwierzęta, to nietoperze, niektóre gatunki małp. Z punktu widzenia przenoszenia między ludźmi, sytuacja, jeżeli chodzi o wirusa ebola, jest dla nas niebezpieczna. Wirus bardzo łatwo przenosi się z wydzielinami chorych, a więc tutaj kluczową sprawą jest właściwa izolacja i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
1: Na razie na ten typ eboli nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek. GIS, a także polskie MSZ odradzają podróże do objętej epidemią części Konga i pogranicza z Ugandą.
2: To jest raport.
1: Teraz Gorzów. Kompleks hale przy ulicy Targowej przez jakiś czas będzie niedostępny. To po wielkim pożarze, który wczoraj przez wiele godzin gasiło 26 zastępów strażackich. Do wieczora trwały działania, m.in. rozbiórka ściany, która zagraża stacji transformatorowej. Podłączone są do niej m.in. laboratorium medyczne czy chłodnia owocowa. Warzywna. Przy obiekcie trampolin mieszczą się także budynki miejskich spółek. Biura gorzowskiego rynku hurtowego zostały zalane podczas akcji gaśniczej, z kolei gorzowski ośrodek technologiczny jest cały. Obok znajdują się także sklepy, mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
6: Dzień, dwa to raczej cały kompleks będzie wyłączony. Najważniejsze to są kwestie konstrukcyjne. Hala numer 2, gdzie są sklepy, ma wspólną ścianę z halą, która uległa spaleniu.
1: Inspektor nadzoru budowlanego podejmie decyzję, co dalej ze spaloną halą. Miesiąc pozostał do zakończenia roku szkolnego. To czas na ostatnie poprawki ocen, ale nie wszyscy o tym myślą. Na korytarzach szkół w Nowym Sączu już czuć zbliżające się wakacje.
7: Kto się uczył, ten ma luz. Kto się nie uczył na koniec, no to nie ma luzu. A generalnie to już jest fajnie, przyjemnie.
8: U mnie jest spokojnie. Tak naprawdę wszystkie oceny już poprawione.
9: U mnie oceny bardzo dobrze. Staram się wszystkie zaległości jakieś, jeśli mam, to nadrabiam.
10: Czuć ten koniec, że to już ostatnia prosta?
9: No wyszło słoneczko, więc trochę czuć.
10: To lekcje w plenerze wtedy?
9: Tak.
11: Jeżeli ładnie, tylko poprosimy, jeżeli nie ma żadnego problemu, wszyscy zdają, to biorą następnie w plener.
1: A z uczniami z Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch. Dodajmy, że zakończenie roku szkolnego 26 czerwca.
0: Pogoda.
12: Miałem w czasach gimnazjów, bo jeszcze jestem pokolenie gimnazjalne, takiego Ancymona, który pod koniec roku szkolnego poszedł do nauczycieli i powiedział, że brakuje mu 1/10 do paska, nie? Czyli do średniej 4,75, a wychodziła mu 4,3. I 7 nauczycieli się na to ugięło i gość zrobił 4,76.
13: Brawo, to myślałem, że my jesteśmy rekordzistami świata, bo poszliśmy raz do pani od matematyki. A ja nie wiem, czy mogę o tym opowiadać głośno, no, ale udało się.
12: To dawaj.
13: Kurczę, no. Udało się zaliczyć rok szkolny, nie pisząc żadnego z egzaminów i żadnego ze sprawdzianów w zamian za coś innego. O.
12: Czy jakaś komisja edukacji nas słucha?
13: Halo?
12: Proszę Państwa, dzisiaj podobno pogodnie, bo na termometrach powyżej 20 stopni, właściwie na terenie prawie że całego kraju, no może nad morzem będzie chłodniej, ale patrząc tak mniej więcej od Łodzi na wschód, w godzinach popołudniowych coraz silniejsze podmuchy wiatru nam będą towarzyszyły, więc nie może być tak, że tylko dobrze. No coś musi nam przeszkadzać.
13: To prawda, dzisiaj mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej. Wróćmy na sekundę do naszego mistrza.
14: I to jest cały Maradona. Jedno genialne podanie otwierające drogę do bramki Lavezzi. Maradona, a gdyby to inaczej przyjął?
15: Maradona się cały czas już teraz z Messi kojarzy, bo to są...
14: Przepraszam, powiedziałem Maradona, Messi tak. Oczywiście.
0: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
12: Wojciech ma, znaczy Łukasz.
13: Boże, Kądziu. Tomku, co u ciebie? Halo, halo studio, co tam w raporcie dzisiaj?
1: Cumulus oficjalnie rozpoczął służbę w Gdyni.
13: Cumulus to jest taki, zdaje się, taki obłok, chmura.
1: Tak, i statek badawczy IMGW.
0: Najlepsza klasyka rocka.

0: O umiejętnościach manualnych trochę sobie dzisiaj rozmawiamy, ale może nie tylko manualnych. Co potraficie zrobić sami, własnoręcznie?
1: Kurczę, mi jest zawsze wstyd, jak mamy taki temat, bo mam wrażenie, że jakoś tak w odniesieniu do pozostałych osób nie jestem jakiś super sprawny, nie mam jakiejś tak dużej wyobraźni, ale biorąc pod uwagę, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej również, a także Dzień Piwowara, pamiętam z dzieciństwa, że potrafiliśmy zrobić boisko piłkarskie z każdej możliwej przestrzeni. Mhm. Rzucało się plecaki na ziemię, brało się szmacianą piłkę i grałeś w bloku, na przerwie w szkole, na korytarzu, w domu. Wszędzie byliśmy w stanie stworzyć boisko piłkarskie.
0: Te plecaki robiły za słupki i zawsze jak ta piłka Dokładnie. Leciała gdzieś na wysokości plecaka, to nie było wiadomo, czy już jest brama, czy jeszcze nie.
1: Dokładnie tak, a waru nie było.
0: Ale mamy wytłumaczenie być może dlaczego pan Wojtek, bo pan Wojtek powiedział, że ja to nie tak wszystko umiem zrobić sami własnoręcznie, prawda?
1: No tak takie mam poczucie.
0: Nasi słuchacze myślę, że wiedzą dlaczego.
2: Cześć, Rafał. Pytanie było, co potrafię zrobić własnymi rękoma, to odpowiedź jest prosta. Jak każdy facet urodzony w latach 70. wszystko. Po prostu.
0: A ci urodzeni w latach 90., panie Wojtku?
1: Nic, po prostu.
0: No właśnie, bo wy wszystko musieliście sami...
3: A mnie też nikt nic nie dał za darmo. Wszystko musiałem sam odziedziczyć.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale wiedzę muzyczną ma i za to go szanuję.
1: Nothing But Thieves z zupełną nowością na naszej antenie. Można powiedzieć, że to premiera w SC Rock Evolution.
0: A gdybyście chcieli poczytać więcej, to odsyłamy na skrock.pl. Tam duży artykuł.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama.

0: Join Me. Państwa też zawsze zachęcamy do tego, żebyście dołączali aktywnie do udziału w tymże programie, bo czymże byłoby radio bez słuchaczy, prawda?
1: To prawda. Pan Wojtek powiedział, że jeżeli chodzi o robótki ręczne, to on tak nie za bardzo. Tak powiedziałeś, prawda? Mniej
0: tak
1: więcej.
0: Powiedziałem.
1: Jest dla ciebie nadzieja.
2: Dla pana redaktora, pan się nie przyjmuje, że pan za dużo nie umie. No ja na przykład potrafię wszystko i naprawić i pralkę, i podłączyć i meble, zrobić i sam to wszystko ogarnę. Po prostu biorę, szukam numeru telefonu, dzwonię po fachowca, przyjeżdża i robi, no.
1: Prosta sprawa.
0: O, i to jest świetne, to jest doskonałe. Chociaż ja jakoś zawsze mam taką krępację, wolę po prostu napisać na tych aplikacjach, bo jak muszę zadzwonić do kogoś, osobiście porozmawiać, to jakoś tak się czuję nieswoje.
1: I jak napiszesz mam problem z, no to wtedy jest łatwiej, ktoś reaguje.
0: Znaczy moja żona ma problem z,
1: to tak
0: proszę
1: działa.
0: Przyjechać, naprawić. 6 na 10.

0: Jest punktualnie 8.30, to oznacza raport Westeroga. Anna Kruszyńska na posterunku. Wyjeżdżamy na drogi, bo od tego zaczniemy.
1: SK Rock. Raport.
2: Uwaga kierowcy, utrudnienia na S2. To po dwóch wypadkach, do których doszło na wysokości węzła Wał Miedzeszyński. W tym miejscu najpierw dwa pojazdy zderzyły się na lewym pasie, blokując ruch na jezdni. Następnie doszło do kolizji dwóch kolejnych samochodów osobowych, tym razem na prawym pasie. Nie ma informacji o rannych. Z prawego pasa pojazdy zostały już usunięte, dlatego ruch został już częściowo przywrócony. Nadal w tym miejscu są utrudnienia. Korek zaczyna się już od węzła Lubelska. Teraz kontrole na lotniskach. USA zaostrzają procedury wjazdowe dla podróżnych wracających z Afryki. Są kierowani na obowiązkowe badania przesiewowe na wyznaczonych lotniskach. To reakcja na szybko rozwijające się ognisko eboli. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że ognisko, które rozpoczęło się w Demokratycznej Republice Konga i rozprzestrzeniło na Sudan Południowy oraz Ugandę, obejmuje około 750 podejrzewanych przypadków i 177 podejrzewanych zgonów. Rzeczywista skala może być znacznie większa.
3: To jest raport.
2: I pytanie, czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej, czy z niej wystąpić. Ponad 70% Polaków nie chce polexitu, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster przeprowadzonego dla Superekspresu. Tymczasem opuszczenia Unii życzy sobie 21% ankietowanych.
1: SK Rock Sport.
2: Szykuje się polski dzień na paryskich kortach. Do gry w Roland Garros wejdzie dziś Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka turnieju w pierwszej rundzie zagra z Emerson Jones. Ich mecz o 12:00. Wcześniej, bo o 11:00 na kort powinna wyjść Maja Chwalińska, która zmierzy się z Chinką Qin Wenjin. Za to około 13:00 pierwszy mecz rozegra też Hubert Hurkacz, który zagra z Hiszpanem Diao Mamunarem. Znamy już półfinałowe pary Orlen Basket Ligi. O awans do finału koszykarze Arki Gdynia zagrają z Zastalem Zielona Góra, a w drugiej parze dojdzie do warszawskiego pojedynku między Legią a Dzikami. Pierwsze mecze we wtorek i środę.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, co potraficie zrobić własnoręcznie, co sprawia, że czujecie się lepiej z tym, co robicie, co lepszego robicie od innych.
1: Tak, i znaleźliśmy ciekawą ciekawostkę, która dotyczy nas wszystkich. Gdyby była Aśka, powiedziałaby, zespół badaczy z University College London, ja powiem tylko, że badacze z Londynu, przeanalizowali dane tysięcy dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii, zestawiając ich aktywność kulturalną z biologicznymi wskaźnikami starzenia.
0: To niebywałe.
1: A jednak wnioski są jednoznaczne. Osoby regularnie angażujące się w działania artystyczne starzeją się wolniej od tych, które regularnie ćwiczą. Najbardziej aktywne osoby odwiedzające galerie, czytające, uczestniczące w wydarzeniach kulturalnych co najmniej raz w tygodniu starzały się nawet o 4% wolniej niż osoby, które unikają takich aktywności.
0: A cyrk myśli, że to jest działalność taka, wiesz, kulturalna?
1: Tak.
0: Bo obrady Sejmu ostatnio oglądają.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: Alban, Scotch Stubbs, za nami już w Estrog, 10 minut tylko do godziny 9.
1: Tak jest, dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy sobie o rzeczach, które potraficie zrobić własnoręcznie, które potraficie zrobić, a inni być może nie potrafią.
2: Dzień dobry, a jako że nigdy nie miałem problemów z pracami plastycznymi, to postanowiłem na urodziny mojego syna zrobić jego ulubioną postać z bajki, Minionka, Stewarta. I problem zaczął się na przyjęciu urodzinowym, bo jak Stewart wjechał, to żadne dziecko nie chciało go zniszczyć. De facto został delikatnie nacięty na dole, że przy którymś uderzeniu się wszystko wysypało, a Stewart wrócił z nami do domu.
1: A, bo to było jak w amerykańskich filmach, tak? Że tak tą właśnie rozwalasz, te cukierki sypią się na głowę i tak dalej.
0: Ja takie piniaty też robiłem dla mojego dziecka, żeby tam waliły dzieciaki za przeproszeniem kijem w piniatę.
1: I to rozwalały?
0: Tak, rozwalały.
1: Czyli nie był tak fajny jak Stewart.
0: W piniatę też się udawało trafić.
3: 6 na 9 w Esce Rock.
0: Już nie wymieniliśmy wazony z żoną. A, kie tam.

bo ja to zrobiłem sobie taką listę rzeczy, które potrafię tak samodzielnie zrobić i ta lista wyszła dość długa, ale przy okazji powstała też druga lista i jestem zdumiony, ile jest rzeczy, które

0: Dziś przez cały poranek chwaliliście się Państwo i rozmawialiśmy sobie na temat tego, co najlepiej potraficie robić własnoręcznie. Ja z kolei własnonożnie, może nie potrafię wychodzić na zdjęciach, ale ze studia świetnie.
1: To prawda, ponieważ Aśka nie mogła dzisiaj uczestniczyć z oczywistych powodów w naszej dyskusji, no to na temat tego, co umie zrobić własnoręcznie, pewnie opowie Państwu jutro.
0: I dorzuci też, jak było w Atenach, i opowie o tym jutrzejszym temacie.
1: Jeszcze, robi wszystko.
0: Jeszcze powie, że na Boże Ciało leci do Edynburga.
1: Dziękujemy za dzisiaj, dobranoc.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Jeszcze tu wrócimy z Olem!
2: Reklama. Porachunki osobiste.
4: Porachunki osobiste.
2: ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.

0: Prezydent Krakowa odwołany, za chwilę oficjalne wyniki głosowania. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. UOKiK przeszukał biura Lidla i kilku firm, a chodzi o kierowców i możliwą zmowę.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Aleksander Miszalski odwołany z urzędu prezydenta Krakowa. Miejska Komisja do Spraw Referendum podała oficjalne wyniki głosowania. Frekwencja wyniosła 29,99%. Jednocześnie krakowianom nie udało się odwołać Rady Miasta. Do tego wymagana frekwencja musiałaby wynieść około 31%.
2: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
0: Mówi Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. W referendum wzięło udział ponad 175 tysięcy mieszkańców.
2: Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, czyli liczba kart ważnych, wyniosła 176 tysięcy 107. Liczba głosów ważnych to 174 tysiące 723.
0: Do czasu wyboru komisarza przez premiera Donalda Tuska władzę w Krakowie sprawuje sekretarz Antoni Fryczek.
1: To jest raport.
0: PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywych zawiadomieniach, między innymi o pożarze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Politycy PiS-u w kontekście wydarzeń z Gdańska mówią o ataku na prezydenta. Przemysław Czarnek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych nazywa to kolejną już prowokacją po tych, jego zdaniem, wymierzonych w prawicowe telewizje. Odniósł się też do rządowej narady.
4: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
3: To cynizm lub głupota nazywać interwencję Straży Pożarnej brutalnym atakiem na prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk, a wcześniej podczas odprawy ze służbami zaznaczał.
5: Jeszcze w nocy w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem umówiliśmy się, co innego praktyka oczywiście, że nikt nie będzie robił z tego polityki.
3: Sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukał biura Lidla i kilku firm transportowych współpracujących z siecią handlową. Śledczy sprawdzają, czy przewoźnicy mogli umawiać się, by nie przejmować sobie nawzajem kierowców. Według urzędu firmy obsługujące centra dystrybucyjne Lidla mogły uzgadniać między sobą, że nie będą zatrudniały kierowców pracujących wcześniej u konkurencji.
6: Jednocześnie podejrzewane porozumienie może dotyczyć zakazu przejmowania przez firmy transportowe swoich podwykonawców, czyli mniejszych firm faktycznie wykonujących przewozy towarów do sieci Lidl na zlecenie spedytorów.
0: Tłumaczy Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. Urząd sprawdza też, czy Lidl mógł pomagać w funkcjonowaniu tego mechanizmu, między innymi przez ograniczenie kierowcom dostępu do centrów dystrybucyjnych po zmianie pracodawcy.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Cumulus oficjalnie rozpoczął służbę. W Gdyni odbył się chrzest nowego katamaranu badawczego IMGW. To pierwszy tego typu statek w Polsce. Będzie służył do badań hydrograficznych i serwisowania morskich boi pomiarowych na Morzu Bałtyckim.
7: To jest jednostka, która została wykonana pod nasze potrzeby. Robert Czerniawski, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zadania będziemy mogli realizować prościej, no i również skuteczniej.
8: Utrzymanie systemu na morzu jest ekstremalnie ciężkie. Tamara Zalewska, kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku. Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów.
9: Bardzo wzruszający moment, że wreszcie jest, że wreszcie pływa. Bartosz Zakrzewski, kapitan jednostki Cumulus. Jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy. Do tej pory pracowaliśmy na niewielkim pontonie kabinowym, pływając po całym morzu.
0: Portem macierzystym Cumulusa będzie Gdynia.
10: Pogoda.
0: Poniedziałek pogodny, słoneczny i bez opadów. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 21 do 26 stopni, tylko nad morzem od 16 do 18, a ciśnienie w południe wyniesie 1014 hektopaskali.
10: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: piasku to Lady Punk. Panero mówi dzień dobry, chociaż czy jest dobry? W weekend strasznie mało spałem i spacerowałem z dużą liczbą podobnych do mnie uchachanych i radosnych ludzi po mieście, które jest stolicą Wielkopolski. Pozdrawiam wszystkich, których spotkałem w sobotni wieczór, a w zasadzie trzeba nawet powiedzieć noc, długą noc. Ale jest poniedziałek, już poniedziałek, mamy kwadrans po godzinie 9:00. Panero jest w radiu i zaprasza do 12:00.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Who will you follow? Evanescence.

0: Hard as a Rock. A co pierundecze w Estyrock. A teraz będzie o tym, że gdy zaczynacie karierę, to oprócz tego, że trzeba mieć w głowie pomysł na to, jak ma brzmieć wykonywana przez was muzyka, to warto mieć też obok siebie sprawnego menedżera. U2 takiego mieli.
1: Kultowe historie w Estyrock.
0: Kiedy nazywali się jeszcze The Hype, 25 maja roku 78, a więc 48 lat temu grali w Projects Art Center w Dublinie. Pojawił się na tym koncercie niejaki Paul McGuinness, na którym występ zrobił tak wielkie wrażenie, że zapytał chłopaków, czy nie chcieliby, żeby został ich menedżerem. Miał wtedy 27 lat. Paul McGuinness, chłopcy z YouTube byli niewiele młodsi. To historyczne spotkanie zapoczątkowało trwającą ponad 3 dekady współpracę, która się skończyła, bo Paul McGuinness zrezygnował z bycia menedżerem YouTube w listopadzie roku 2013. Po prostu chciał sobie odejść spokojnie na tak zwaną emeryturkę. Bardzo, bardzo utytułowany menedżer, mówią, że nawet jeden z najbardziej w branży muzycznej, a nawet przez chwilę był uważany za tak zwanego piątego członka zespołu U2, choć niejednokrotnie w wywiadach dla prasy pytany o to, czy jest piątym członkiem zespołu, odpowiadał, że piąty członek U2 jest w spodniach Adama Claytona. I Will Follow, to z pierwszej płyty U2.

0: Patryk z Krakowa się odezwał, że on też dużo spacerował w nocy i też w tłumie. A wiem, słyszałem wczoraj, tak? No brawo, brawo, gratuluję i do zobaczenia niebawem na boisku. 9:35, Mysłowic skończyli grać Peggy Brown, a za moment zaczną grać Keep the Faith, chłopcy z Bon Jovi.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esce Rock.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Wam, ludziom z Warszawy, to się wydaje, że to
2: wam
3: jest...
2: z Warszawy, ta wyniosłość tego Tarłowa. Myślę, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
3: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prekopowicz. Zespół Drowning Pool w ostatnich latach przeszedł sporą rewolucję, gdy po 12 latach powrócił do jego składu wokalista Ryan McCombs. Formacja pracuje nad nową płytą, której fragmenty można było już usłyszeć. Do tego nieustannie koncertuje. Niestety jednak część trasy koncertowej musiała zostać odwołana. A co było powodem? Zespół nie ma wątpliwości, kto jest winien. Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
6: This is Noel Gallagher from Oasis.
7: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
8: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

Keep the Faith i zespół Bon Jovi, Esther Rock. Mówią, że by robić dobrą muzykę, trzeba mieć wielki talent, być bardzo pracowitym, ale jeżeli jesteśmy w jakimś zespole, to raczej z którymi ten zespół tworzymy, powinniśmy być w tak zwanej dobrej komitywie. W sensie być jak nie przyjaciółmi, to bardzo, ale to bardzo dobrymi kumplami. Ale nawet wśród tak zgranej paczki, jak rockowy zespół, dochodzi czasem do różnego rodzaju utarczek, tak to nazwijmy. Jak na przykład w zespole The Kings 61 lat temu, gdy perkusista Mick Avory i gitarzysta Dave Davis pobili się na scenie podczas koncertu. Zaczęło się ponoć od złośliwej uwagi Dave'a i wtedy Mick miał go wyrżnąć cymbałami w głowę. Cymbały, pamiętacie czy nie? To taki strunowy instrument muzyczny uderzany pałeczkami. Dave wylądował w szpitalu, założono mu ponoć 10 szwów na głowie, no i kolejne koncerty trzeba było odwołać, przynajmniej te najbliższe. Ale potem chłopcy znowu wrócili do wspólnego grania, przycisnęli sobie piątunie, wypili pewnie jedną szpianką i uznali, że to wszystko, co się wydarzyło, jest w sumie nieistotne. You really got me, The Kings.

0: Misiewicz, śpiewająca o zegarze, który, przynajmniej w naszym przypadku tu w Polsce, za moment wskaże godzinę 10. Co to oznacza? Że raport trzeba zrobić i powiedzieć Państwu, co dzieje się na świecie. A potem po 10 pojawią się m.in. chłopaki z Metaliki.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
4: To po prezydencie Miszalskim w Krakowie ruszyła giełda nazwisk. Największy rosyjski ostrzał w ostatnim czasie. Kijów dochodzi do siebie. W raporcie Tatry droga do Morskiego Oka zamknięta dla turystów.
2: Eskarok. Raport.
4: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Najpóźniej za 90 dni Kraków będzie miał nowego prezydenta. Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Nie milkną echa politycznego trzęsienia ziemi pod Wawelem. Niektórzy politycy już rozpoczęli kampanię wyborczą. O tym, kto może wziąć udział w wyścigu po fotel prezydenta, Olek Ruszkowski.
5: Chociaż prezydent Krakowa został dopiero co odwołany, to już znamy co najmniej dwie oficjalne kandydatury na to stanowisko. Udział w wyborach zapowiedział Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Prawie pewny będzie też udział Łukasza Gibały, który w ostatnich wyborach przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze. Prawo i Sprawiedliwość nie wyznaczyło jeszcze swojego kandydata, nie wykluczając jednak współpracy z resztą prawicy.
6: Nasza otwartość na pokój na prawicy i współpracę na prawicę od dawna jest znana w całej Polsce, także tutaj w Krakowie. Powtarzam, wszystkie kierunki są otwarte, niczego dzisiaj nie przesądzamy.
5: Mówi Przemysław Czarnek. Również pewna wydaje się kandydatura radnej Aleksandry Owcy z partii Razem. Nie wiadomo natomiast, kogo wystawi Koalicja Obywatelska, do której należy odwołany Aleksander Miszalski.
4: Frekwencja w referendum wyniosła 29,99%. Swój głos za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego oddało ponad 175 tysięcy osób. Kijów dochodzi do siebie po jednym z największych ostrzałów w ostatnim czasie. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, w sumie w ukraińskiej stolicy uszkodzonych zostało około 300 obiektów. Większość z nich to budynki mieszkalne. Nasz konsulat przekazał informacje o uszkodzonych polskich placówkach. Mowa tu o sali prób zespołu pieśni i tańca Polanie z nad Dniepru oraz pomieszczenie organizacji Language Bridge. O uszkodzeniach klasztoru napisali dominikanie, którzy pełnią misję w Kijowie. Zostały tam wybite okna i drzwi. Mieszkańcy mówią, że atak był na niespotykaną dotychczas skalę.
7: Tym razem
4: to było naprawdę dramatyczne doświadczenie. Uderzenia było słychać nawet w metrze w dzielnicy Lukijaniwka. Było zadymienie, wszystko się trzęsło, zaczęła się panika i wszyscy zaczęli ukrywać się w tunelu w jak najdalszych zakątkach metra. Według najnowszych danych do 78 wzrosła liczba rannych. Po weekendowych atakach ucierpiało m.in. troje dzieci.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Od dziś utrudnienia w Tatrach. Do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka jest zamknięta dla turystów. Powodem modernizacja nawierzchni, a szczegóły zna Łukasz Bobek.
8: Remont dotyczy drogi na odcinku od Łysej Polany aż do wodogrzmotów Mickiewicza. W ubiegłym tygodniu sfrezowana została stara nawierzchnia drogi, a teraz przyszedł czas na wylanie nowego asfaltu. Operacja ta potrwa do 29 maja, o ile pogoda będzie sprzyjała. Jeśli nadejdą deszcze, remont przedłuży się. Do zakończenia prac szlak został całkowicie zamknięty, zarówno dla wozów konnych, busów, a także dla turystów pieszych.
4: Dojście do samego Morskiego Oka będzie możliwe jednak okrężną, dużo dłuższą drogą przez Rusinową Polanę i dalej szlakiem do wodogrzmotów Mickiewicza.
1: Eskarock. Biznes.
4: Polska liderem. 42 spółki z kraju znalazły się na liście największych firm technologicznych Europy Środkowej i Wschodniej. Rok wcześniej w pierwszej dziesiątce znajdowało się ich 5, obecnie są 4, napisano w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu. Powyżej 300 zł miesięcznie, tyle na swoje hobby przeznacza blisko 4 na 10 Polaków. Wynika z badania Polaków portfel własny na tropie marzeń. Większość badanych finansuje te wydatki z bieżących dochodów, a największe nakłady finansowe w granicach od 1000 do 2000 zł wydaje 2% badanych. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,63 zł, za euro 4,23 zł. Aktualny kurs franka to 4,65 zł, a funta 4,90 zł.
1: Pogoda.
4: Poniedziałek pogodny, słoneczny i bez opadów. Temperatura od 16 do 17 stopni nad morzem, około 23 na północy i wschodzie kraju, do 26 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: Mundial 86, a teraz będzie Mundial 2026. No i telewizja znowu da nam igrzyska. Może po to, żeby odwrócić trochę uwagę od problemów, które kult poruszał te 40 lat temu. Bo są, no, mimo 40 lat zawsze się jakiś znajdą.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No dobrze, czas na spotkanie z prawdziwymi weteranami. Dinozaurami mówią, chociaż nie wiem, czy oni by się nie obrazili na to określenie. The Rolling Stones, In the Stars.

0: Run to you, pan Brian Adams w Esty Rock. Ostatnio rozdawałem Państwu książkę Tomka Lipińskiego, jeszcze będzie normalnie. Sporo tam słów, sporo miejsca jest dla jego bardzo bliskiego kumpla i człowieka, z którym robił mnóstwo świetnej muzyki, Roberta Brylewskiego. Roberta, który miałby dzisiaj urodziny.
1: Kultowe historie w Esty Rock.
0: Człowiek, którego nazywano legendą lub ojcem chrzestnym polskiej alternatywy. On to bardzo, ale to bardzo jakoś puszczał mimo uszu. Nawet tego nie lubił. Ale był postacią, która przez pierwsze 20 lat swojej kariery uczestniczyła w powstaniu zespołów i płyt w większości dziś kultowych. Która to muzyka towarzyszyła narodzinom polskiej sceny punk, reggae, techno, a nawet był jednym z pionierów łączenia rocka z hip-hopem. Naprawdę człowiek orkiestra. Robert Brylewski miałby dzisiaj 65 lat. A tu razem z panem Tomaszem w twórczości Brygady Kryzys. Centrala.

0: to oczywiście The Offspring, Westerok. Wspominałem, że w weekend sporo było grup spacerujących po ulicach Poznania i Krakowa. Głównie nocą oczywiście były to grupy kibicowskie. W obu miastach był powód do świętowania. No i zdaje się, że Michał ma nadzieję, że podobnie będzie za tydzień w Warszawie.
1: Nadzieję, że w Warszawie będziemy za tydzień spacerować, ciesząc się z tego, że Polonia będzie z Lechem Poznań i Wisłą Kraków w ekstraklasie.
0: Mocno trzymam kciuki za Polonię. Powodzenia. Smash Mouth za moment.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
2: Łukasz Bąk.
4: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
7: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
8: Autopromocja. Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
9: Reklama.
10: Hi, I'm Phil Collins.
11: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
12: Hi, this is Beto.
13: And this is Paolo from Apocalyptica
14: on Eska Rock.

Smash Mouth w Estrock. A teraz cofniemy się do roku 85, więc będziemy wspominać rzecz, która wydarzyła się 41 lat temu. Będzie o Krążku, który był jednym z pierwszych albumów skierowanych w zasadzie od początku z myślą o rynku CD. A to wtedy była nowość, te 41 lat temu. W ogóle nagrywany był w pełni cyfrowo w czasie, gdy najpopularniejszą muzykę nagrywano cały czas na sprzęcie analogowy. Płyta, o której mówię, to Brothers in Arms. Krążek zdobył dwie nagrody Grammy na rozdaniu numer 28. Był też najlepszym, jeżeli chodzi o nagrody, albumem na rynku brytyjskim. W sumie mówią, że do dziś sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy na całym świecie. A na miejscu pierwszym w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o sprzedaż, znalazł się po raz pierwszy 25 maja. Te wspomniane 41 lat temu.

0: Wish You Were Here, zespół Pink Floyd. Piosenka ponoć o Sydzie Barrecie, ale kto tam to wie, jaka jest do końca prawda. Bo wiecie, artyści dużo mówią, ale czy mówią prawdę? O, to różnie z tym bywa. 11 na zegarze za momencik, raport Eski Rock, Ania znów wpadnie do studia, a potem m.in. Bohemian Rhapsody Queen.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Najbardziej aktywne osoby odwiedzające galerie, czytające, uczestniczące w wydarzeniach kulturalnych co najmniej raz w tygodniu starzały się nawet o 4% wolniej niż osoby, które unikają takich aktywności.
3: A cyrk myśli, że to jest działalność taka, wiesz, kulturalna?
2: Tak.
3: Bo obrady Sejmu ostatnio oglądają.
4: Wystrojona w halkę Julia Wieniawa wyśpiewuje, gdzie ci mężczyźni, a fani piją z zachwytu. Tymczasem wystrojeni w wygniecione dresy Konrad i Wojtek wyśpiewują, tu jesteśmy!
2: Fani piją z zachwytu?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
12: Utrudnienia na autostradzie A4 po zdarzeniu z udziałem dwóch autokarów. W raporcie alarm WHO i bardzo wysokie zagrożenie związane z ebolą. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Słuchaczy pytamy o ulubionego piłkarza.
13: SK Rock. Raport.
12: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. 5 dzieci i kierowca wśród rannych. To w Mysłowicach na autostradzie A4 doszło do zdarzenia z udziałem dwóch autokarów. Łącznie było w nim ponad 90 osób, głównie dzieci. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe.
14: Jeden najechał na drugi autobus. Na chwilę obecną nie ma 5 dzieciach poszkodowanych, które znajdują się pod opieką ZRM-u.
12: Mówi Wojciech Chojnowski z PSP w Mysłowicach. Nadal zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia oraz jeden pas na jezdni w kierunku Krakowa. Kierowcy muszą liczyć się z bardzo dużymi utrudnieniami.
13: To jest raport.
12: Przypadek Krakowa może zachęcić opozycję w innych miastach, ale nie musi być gwarancją sukcesu. Tak politolog Mateusz Zaremba komentuje polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Po referendum wiadomo, że prezydent Aleksander Miszalski traci stanowisko. Rada miasta ocalała, ale zdecydowały ułamki procenta. Ekspert przypomina jednak, że to już drugi przypadek odwołania prezydenta miasta Koalicji Obywatelskiej. Rok temu mieszkańcy Zabrza w referendum odwołali ze stanowiska Agnieszkę Rupniewską.
15: W sztabach wyborczych rozmaitych partii politycznych liczą, gdzie są szanse, jakie są progi frekwencyjne, jakie są nastroje społeczne. I myślę, że może dojść do jakiejś takiego próby odwołania kilku kluczowych prezydentów miast.
12: A wynik krakowskiego referendum może zachęcić do zbierania podpisów w innych dużych miastach w Polsce.
15: Myślę, że dla Koalicji Obywatelskiej dotkliwym oczywiście najdotkliwszym byłaby Warszawa i skuteczne odwołanie Rafała Trzaskowskiego, ale też wydaje mi się Wrocław taki, gdzie jednak prezydent jest w dość trudnej sytuacji.
12: Za odwołaniem prezydenta Miszalskiego zagłosowało ponad 171,5 tysiąca mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Ponad 900 podejrzanych przypadków wirusa ebola zidentyfikowano w Demokratycznej Republice Konga. Ponad 100 jest potwierdzonych. Z powodu zakażenia zmarło już kilkadziesiąt osób. To znaczny wzrost w porównaniu z wcześniej ogłoszoną liczbą ponad 700 podejrzanych przypadków. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla Konga, ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie. Nie ma powodów, by odwoływać wakacje na przykład w Egipcie, uspokajają eksperci.
16: Dopóki nie mamy oficjalnych informacji, że w Kenii czy w Egipcie byłaby gorączka krwotoczna, miałaby być, nie widzę żadnych podstaw do paniki. Apteczka podróżnych, bierzemy leki, które nam się przydadzą, bądź też bierzemy na stałe, na absolutnie unikanie kostek lodu w napojach, które nie wiemy, z jakiej wody były przygotowywane i przez kogo, czy przez osobę, która zachowuje higienę i jest zdrowa.
12: Zaznacza Anna Kuna, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej. Eksperci podkreślają, że wirus Ebola nie przenosi się drogą powietrzną. Żeby doszło do zakażenia, trzeba mieć bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi chorego.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Dla wielu to coś więcej niż tylko 22 zawodników biegających za piłką. Dziś Światowy Dzień Piłki Nożnej. Historia futbolu to niekończąca się galaktyka wielkich nazwisk. Naszych słuchaczy zapytaliśmy o ulubionego piłkarza w historii.
7: No jeśli nie Urbański, to Boniek. Z tych dwóch bym wybierał jednak. To jest ich troszkę. I bramkarzy mamy też porządnych. Tomaszewskiego naszego. No co jeszcze? Sepa Majera, teraz Neuera. No nie wiem, to są potęgą i koniec. No
17: chyba Lewandowski. Z zagranicznych Cristiano Ronaldo, Messi. Dużo piłkarzy by wymienił.
18: A to był dawniej Boniek, Zico Conti, Paolo Rossi był.
19: O Lewandowski.
12: Z kibicami rozmawiał Dawid Bąk.
20: U mnie Mirek Koński, a u ciebie?
12: Zinedine Zidane.
20: Ten co z główki, dobrze.
12: No ten.
1: Pogoda.
12: Poniedziałek pogodny, słoneczny i bez opadów. Temperatura od 16 do 17 stopni nad morzem, około 23 na północy i wschodzie kraju, do 26 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w południe wyniesie 1014 hektopaskali.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Czy to miłość pytała grupa White Snake? No właśnie, dobre pytanie. Zawsze się człowiek zastanawiał, kiedy spotykał kolejną niewiastę. 14 już minut po godzinie 11. Państwo się od razu odzywają w różnych sprawach. Niekiedy nie są to sprawy miłe. To grzech.
1: Jaro, chłopie, ty tam coś czytasz, patrzysz, bo czuję się lekko odrzucony.
0: Nie no, faktycznie, grzechu, muszę ci odpisać na te wiadomości, które mi wysyłałeś nawet jeszcze w weekend. Państwo wybaczą, tych wiadomości przychodzi tak dużo, że człowiek czasem przegapi jedną, dwie albo osiem.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A my tak naprawdę Państwa bardzo, ale to bardzo lubimy i nie chcemy zawodzić. Unconditional to nowy singiel Foo Fighters.

0: Twoja generacja i te pamiętne słowa, o których już nieraz z grabarzem gadałem. Rok jest martwy, stary, bo wtedy, gdy grabarz nagrywał ten numer, czyli twoją generację, faktycznie rok był w delikatnym odwrocie. Ale od tego czasu sporo minęło. I już tak do końca o tym, że rok jest martwy, powiedzieć nie można. A nawet można powiedzieć inaczej.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: No dobrze, teraz będzie o człowieku, który śpiewa w języku Szekspira, ale nie jest Anglikiem czy obywatelem Ameryki Północnej. I to był człowiek, który w młodym wieku, gdy spotkał się z Rudolfem Schenkerem i jego bratem Michaelem, czy też Michaelem, jak woli by o nim mówić, a także Wolfgangiem Johnem i Lotharem Heinbergiem, postanowili podbić świat, a świat podbija się właśnie po angielsku. No i zaczęli się uczyć pilnie języka. No i tak naprawdę nie znamy zespołu Scorpions wykonującego jakiekolwiek piosenki po niemiecku, prawda? Ja przynajmniej nigdy takiej piosenki niemiecko brzmiącej, jeżeli chodzi o Scorpions, nie słyszałem. Historia tego zespołu zaczęła się jeszcze pod koniec lat 60., a on, Klaus Meine, obok tego jubileuszu 60 lat z zespołem na scenie, ma też swój dzisiaj mały jubileusz, znaczy rocznicę, może nie jubileusz, bo nie jest to żadna okrągła rocznica. Niemniej jednak ma urodziny. I teraz Państwo pozwolą, że szybko policzę. Klaus Meine kończy dzisiaj, uwaga, 78 lat. When the smoke is going down. Scorpions.

0: pamiętam, jak myślałem o tym, że to koniec historii grupy Mysłowicz, gdy Artur Rojek odchodził z kapeli. Potem był Michał w składzie, teraz jest jeszcze jeden człowiek, który daje radę. No, Mati, no, krótko mówiąc, jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Zespół Mysłowicz, w tym roku nowa płyta, wyjątkowy koncert też na jesień, pewnie trasa koncertowa związana z nowym albumem także się pojawi. A my będziemy na pewno dla Państwa mieć bilety na spotkanie z zespołem Mysłowicz. I jeszcze przed 12:00 choćby Deep Purple i Black Knight. Zapraszam.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
4: SK Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Sphere w Las Vegas to obecnie najbardziej pożądany obiekt koncertowy na świecie. Apetyt na podbój tej hali ma także Billy Corgan, wokalista i gitarzysta The Smashing Pumpkins. Ma już nawet w głowie koncept, który byłby oparty na najsłynniejszym albumie grupy, czyli Melancholy and the Infinity Sadness, które w tym roku świętuje swoje 30-lecie. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
4: SK Rock Radar.
6: I'm John.
7: I'm Sean.
8: And I'm Dale from the band Seether.
9: I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
11: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

0: Deep Purple.
1: A teraz będzie grupa Kansas. Kiedy myślimy o niej, to zwykle przychodzi nam do głowy Kerry Livgren, czyli gościu, który odpowiadał za instrumenty klawiszowe, gitarę, a także za teksty na albumach tego właśnie zespołu. Ale 76 lat temu przyszedł na świat człowiek, który też swoje do historii grupy Kansas dołożył. Robbie Steinhardt, tak nazywał się gościu, który grał w zespole na skrzypcach, a one były wyróżnikiem muzyki zespołu. Partie skrzypcowe, bardziej rockowe niż jazzowe czy klasyczne, i to wyróżniało Steinharda wśród innych skrzypków, których można było nazwać progresywno-rockowymi. Miałby dzisiaj urodziny, miałby, bo zmarł niestety latem 2021 roku. Carry On Wayward Son to Kansas. Carry on.

0: Wspominam już dziś zespół U2 w kontekście Paula McGuinnessa, który w 1978 roku, a więc dokładnie 48 lat temu, po raz pierwszy zobaczył chłopaków grających na żywo jeszcze nazywający się The Hype, a potem mieli wspólne naprawdę długie 3 dekady pełne sukcesów. Przy tej płycie Achtung Baby, przy tym nagraniu One też Paul McGuinness miał swój niemały udział. 12. Pan Jaro mówi do usłyszenia. To już koniec kultowych poniedziałkowych historii. Te kultowe historie wrócą, ale jutro po 9:00.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej po głosowaniu traci fotel prezydenta Krakowa. W sądzie w Kaliszu jest już akt oskarżenia w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki w Kaliszu w maju ubiegłego roku.
4: Eskarok. Raport.
3: 12. Punktualnie Michał Poklękowski, zapraszam. Polityczne echa referendum w Krakowie na początek. PiS nie kryje satysfakcji, a Koalicja Obywatelska odpowiada, że to wyjątkowy przypadek. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej po głosowaniu traci fotel prezydenta miasta. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek ocenia, że taki wynik referendum to początek politycznej fali,
5: która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska, bo dziś mamy do czynienia z odejściem Tuska krakowskiego. Z drugiej strony jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela.
3: Przypadek Miszalskiego jest jednostkowy. Głosowanie dotyczyło tylko jego, a nie całej Koalicji Obywatelskiej, odpowiada Witold Zębaczyński z KO.
6: Rozpościeranie tego krakowskiego kazusu na cały kraj to naprawdę są fantasmagorie PiSu. Niech zejdą na ziemię. Oni po prostu nie czują samorządów. Nie mają nawet dzisiaj nikogo, kto mógłby o fotel prezydenta w Krakowie skutecznie powalczyć.
3: A wybory na prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu 90 dni.
7: To jest raport.
3: Zadał znajomej 17 ciosów nożem. Grozi mu dożywocie. W sądzie w Kaliszu jest już akt oskarżenia w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki w Kaliszu w maju ubiegłego roku. Ciało znaleziono kilkanaście dni po zabójstwie. Oskarżony przyznał się do winy.
8: Opisów faktyczny przebieg zdarzenia wskazują, że do zabójstwa doszło w trakcie tutaj koleżeńskiego spotkania oraz że po zabójstwie przychodził do tego mieszkania, gdzie ukryte były zwłoki, aby wyprowadzić i karmić należącego do pokrzywdzonej psa.
3: Mówi prokurator Maciej Meller i dodaje, że kluczowa była opinia biegłego z zakresu badań entomologicznych.
8: Biegłego zajmującego się badaniem m.in. owadów nekrofagicznych typowych dla przebiegu składu zwłok ludzkich, gdzie biegły na podstawie analizy materiału z zabezpieczonymi owadami w konkretnym stadium rozwoju określił przybliżony czas zgonu.
3: Oskarżony 63-latek od blisko roku jest w areszcie, grozi mu dożywocie.
7: Słuchacie raportu w SCRO.
3: Jeszcze próby wyłudzenia wrażliwych danych od pacjentów łódzkiego NFZ-u. Oszuści podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia, by zdobyć dostęp do kart płatniczych i danych osobowych. O szczegółach Grzegorz Mnich.
9: W ostatnich dniach możemy mówić wręcz o zmasowanym ataku, ostrzega Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
10: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo. To zmasowana akcja phishingowa.
9: W mailu jest prośba o potwierdzenie konta lub numeru karty płatniczej.
10: Oszuści stosują konkretne techniki, aby przejąć kontrolę nad naszymi danymi finansowymi. Pamiętajmy, żeby nie klikać w podejrzane linki, nie otwierać takich wiadomości.
9: NFZ nigdy nie prosi pacjentów o udostępnianie wrażliwych danych.
3: W razie otrzymania podejrzanego maila należy poinformować NFZ albo nawet policję.
1: Eskarok.
11: biznes.
3: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukał biura Lidla oraz czterech firm transportowych współpracujących z siecią. Jak poinformował regulator, wszczęto też postępowanie wyjaśniające w sprawie podejrzenia zmowy na rynku pracy. Konsumpcja prywatna osłabła, tak wynika z poniedziałkowego komentarza ekonomistów banku PKO do danych GUS-u. Ich zdaniem ta słabość może wynikać nie tylko ze wzrostu cen paliw po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował dziś minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej. Tymczasem ceny ropy naftowej wyraźnie spadają po doniesieniach o możliwym porozumieniu między USA a Iranem. Zgodnie z jego założeniami miałoby dojść do rozminowania oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormus.
11: Pogoda.
3: Poniedziałek upłynie pod znakiem spokojnej i bardzo przyjemnej pogody. W całym kraju dużo słońca i niewiele chmur. Nie będzie padać. W większości regionów na termometrach od 24 do 26 stopni. Natomiast nieco chłodniej będzie na Podlasiu, najwyżej 21. Najchłodniej dziś nad morzem i w górach od 15 do 19 stopni.

0: Zaraz po I Don't Like Mondays. To jest chyba drugi numer, który najlepiej pasuje do poniedziałków. No bo jak wszyscy doskonale wiemy, poniedziałki nie są najbardziej lubianymi dniami tygodnia. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu. W poniedziałek właśnie, 25 maja, Westerok, 12 minut po 12. Dziś wyjątkowo za Michała, który będzie z Państwem po 15, bo Dawid wraca z resztą ekipy naszej z Aten i pewnie ta droga trochę im zajmie. Będę miał dla Państwa podczas dzisiejszego spotkania bardzo fajne prezenty, także proszę być czujnym. Najpierw jednak najnowsza propozycja od panów z zespołu Muse. Cryogen nosi tytuł ten numer i nie wiem jak Państwo, ale ja go bardzo lubię.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Majka Jeżowska, Demono, Marcin Wrostek, Ewa Bem, Michał Bajor, hala łódzka, hala Atlas Arena pękająca w szwach, no a w samym centrum ona, Agnieszka Chylińska, świętująca 50. urodziny. Koncert, proszę Państwa, niesamowity. Ci, którzy byli i opowiadali mi, co tam się działo, naprawdę mózg eksplodował mi od tego, co usłyszałem i co zobaczyłem na fotorelacjach, bo tych jest do znalezienia w internecie całkiem sporo. No a najpiękniejszym momentem z mojego punktu widzenia gościa, który wychował się na tym filmie i gościa, który uwielbiał Falkora, to był właśnie pluszowy, ogromny Falkor, który pojawił się na scenie zaraz po Michale Bajorze. I co? I ludzie pod sceną zastanawiali się, skąd on tam się wziął, po co on tam w ogóle na tej scenie. No i wyjaśniło się bardzo szybko, wyskoczył zza kulis niejaki Limal i zaśpiewał dla Agnieszki Chylińskiej Never Ending Story. Coś niesamowitego. Tak, świętować 50. urodziny, każdy by chciał, czyż nie? Chris Cornell teraz, Westerok, zmieniamy klimat, a pani Agnieszce życzymy raz jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji półwiecza, no i jeszcze przynajmniej tego półwieku, albo nawet więcej. Niech nam śpiewa, niech nam gra, no i niech będzie taką naszą panią Agnieszką.

0: What I've Done to Linkin Park w Esterok. Jeszcze przed 13 będę miał dla Państwa, proszę szanownych Państwa, prezenty. Jeśli wybierają się Państwo gdzieś na festiwal plenerowy w tym roku, no to te prezenty na pewno się Państwu przydadzą. Proszę koniecznie zostać z Deską Rock, tym bardziej, że już za momencik zagram dla Państwa nówkę sztukę od Nickelbacka, czyli Bones for the Cross.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
2: Hi, this is John Entwistle.
3: And this is Pete Townsend.
2: Of The Who.
4: Hi, this is Carlos Santana.
5: Hey, my name is Skin.
6: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

To Bones for the Crows i Nickelback w Esterok. Proszę Państwa, zbliża się lato, a to oznacza niechybnie, że zbliżają się letnie festiwale. Coś, co w naszym kraju zaczęło być naprawdę bardzo prężnie działającą gałęzią rozrywki dla wszystkich fanów muzyki na żywo. Bardzo mnie to cieszy, szczególnie te mniejsze festiwale, które nie są takimi ogromnymi spędami, natomiast mają dużo fajniejszy kameralny klimat. Na taki festiwal trzeba być przygotowanym. Warto mieć taki podstawowy niezbędnik, czyli na przykład kubek, który się nie potłucze, czyli na przykład smyczkę z otwieraczem do butelek, bo wiadomo, trzeba się chłodzić i nawadniać na festiwalach. I jeszcze kilka fajnych rzeczy, wszystko zapakowane w pięknym worko plecaku Eski Rock. Mam taki zestaw, tak się przypadkiem złożyło i bardzo chętnie komuś z Państwa taki zestaw wręczę. Wystarczy na Messengerze Eski Rock nagrać mi swoją historię, najbardziej zabawną, najbardziej przypołową historię związaną właśnie z letnimi festiwalami. Ta najciekawsza dostanie ode mnie taki wypadowy Eska Rockowy zestaw festiwalowy. Proszę nagrywać swoje głosówki na Messengera Eski Rock. A już teraz przed nami Fall Out Boy i Thanks for the Memories.

0: Rebel Yell to oczywiście Billy Idol w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania. Już za momencik 13 i najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa numer Manamu. Nie poganiaj mnie.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
3: Czekałem, że powiedz, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
2: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji, na pewno w Krakowie i w Warszawie. Najtrudniejszy jest pierwszy raz, żeby to wszystko oswoić, żeby zaakceptować to, okej, no ja tutaj będę przed Państwem teraz świecił tyłkiem.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
1: Melina w Esterok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano twoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: Reklama.
5: Na autostradzie w Mysłowicach zderzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowało niemal 100 osób. Mieszkańcy Bieszczad i części Podkarpacie mówią wprost: weźmiemy sprawy w swoje ręce. Chodzi o obecność niedźwiedzi.
6: SK Rock. Raport.
5: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Dwoje nastolatków i kierowca zabrani do szpitala po wypadku na A4. Na autostradzie w Mysłowicach zderzyły się dwa autokary. Pojazdami podróżowało 99 osób, głównie dzieci.
7: Do szpitala przewieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu.
5: Relacjonuje Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. Pozostali pasażerowie kontynuują podróż autokarami zastępczymi. Na miejscu cały czas pracują służby. Trzeba liczyć się z utrudnieniami. Samochody w kierunku Wrocławia jadą tylko prawym pasem.
8: To jest raport.
5: Zachował stanowisko, ale o włos. 28 osób zabrakłoby referendum w Ciechocinku. Było ważne. Wczoraj mieszkańcy przy urnach mogli zdecydować o losie burmistrza Jarosława Jucewicza. Chętnych było zbyt mało, więc referendum jest nieważne. Komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Dawid Olszewski.
9: Oby burmistrz wykorzystał tę szansę, powiedzieli mi po referendum mieszkańcy jednego z najpopularniejszych kurortów w Polsce.
10: Zależy też, czy się nauczył czegoś po tych wydarzeniach ostatnich, czy nie.
11: No cóż, walczymy dalej. Zostało mu 3 lata, także rozliczymy go wtedy po pełnej kadencji.
9: Jest zadowolenie, ale i zaniepokojenie, przyznaje burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz.
12: Dużo osób poszło i wzięło udział w referendum. No i to też daje do myślenia, więc wnioski trzeba wyciągnąć.
9: Przeciwnikom burmistrza nie udało się go odwołać. Frekwencja była zbyt niska, by przekroczyć wymagany próg. Za odwołaniem burmistrza zagłosowały 2004 osoby, przeciwko było 85 osób.
5: Punktem zapalnym w Ciechocinku był pomysł budowy biogazowni, który nie spodobał się części mieszkańców. Ostatecznie burmistrz wycofał się z tych planów.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Mieszkańcy Bieszczad i też części Podkarpacia mówią wprost: weźmiemy sprawy w swoje ręce. Chodzi o obecność niedźwiedzi coraz bliżej osad ludzkich na tym terenie. Ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo i czekają na radykalne działanie od władz. Czy odstrzał tych dzikich drapieżników można traktować jako rozwiązanie tego problemu? Odpowiedzi na to pytanie szuka nasz reporter Mateusz Chłystun w swoim reportażu Coraz bliżej siebie, jego premiera, dziś o 19 na SEPL.
13: 5 lat temu zaczęły się pokazywać w miejscowości, w zabudowaniach.
14: Tu jest ulica, to ich nie odstrasza, że tu jest...
13: Nic ich nie odstrasza. Policja ma takie zalecenia, włączają sygnały. No to co robi niedźwiedź? Niedźwiedź sobie staje na dwóch łapach, patrzy co się dzieje, nie? One nie reagują. Niedźwiedź reaguje tylko na proch.
15: W
4: którą stronę musimy iść. Na pewno nie popieram tych głosów, że wystrzelać niedźwiedzie, bo ludzie są najważniejsi. Są najważniejsi, rzeczywiście tak, ale niedźwiedzie też są ważne. Ale nie popieram tych głosów, że to ten niedźwiedź jest tutaj najważniejszy, że my się tylko musimy dostosowywać. No jakoś trzeba ten kompromis osiągnąć. Czy go się da osiągnąć? Chyba nie.
5: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od Tadeusza Rolnika, mieszkańca Niebieszczan koło Sanoka i Mateusza Świerczyńskiego, leśnika z Cisnej. Przypominamy, premiera reportażu na ten temat dziś o 19:00 punktualnie na SE.pl.
1: Pogoda.
5: Poniedziałek upływa nam pod znakiem spokojnej, bardzo przyjemnej pogody. W całym kraju dużo słońca, niewiele chmur, nie będzie padać, a powinno, szkoda. W większości regionów na termometrach od 24 do 26 stopni, natomiast nieco chłodniej będzie na Podlasiu, najwyżej 21. Najchłodniej dziś nad samym morzem i w górach od 15 do 19.

0: Zawsze bardzo lubiłem ten kawałek, ale od czasu, kiedy zobaczyłem go i usłyszałem na żywo na Poland Rocku, ten kawałek jest dla mnie jeszcze bardziej wyjątkowy niż był do tej pory. Zresztą teraz, słuchając go, mam ciarki. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. To Goo Goo Dolls i Iris na początek kolejnej godziny naszego dzisiejszego spotkania. 12 minut po 13 w poniedziałek 25 maja 2026 roku. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu, jeszcze do 15 jesteśmy razem na antenie Eski Rock. Teraz mam dla Państwa numer z albumu, który pojawi się już w ten piątek, bo dokładnie na 29 maja premierę albumu Be Sweet To Me zaplanowała niejaka Violet Grohl. Numer, który promuje ten album, nosi tytuł 595 i właśnie teraz gram go dla Państwa w Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Będzie coś starego. Pierwsze solowe przeboje i piosenki, które dawno zdążyły obrosnąć wspomnieniami. Będzie coś nowego. Utwory z kolejnych rozdziałów tej historii i zapowiedź tego, co przed nami. Będzie też coś pożyczonego. Covery przepuszczone przez wrażliwość Nosowskiej, czyli cudze piosenki, które na chwilę staną się bardzo jej. I będzie jeszcze coś, czego jeszcze nie wypada zdradzać. To komunikat z mediów społecznościowych Katarzyny Nosowskiej a propos ogłoszonej niedawno trasy z okazji 30-lecia działalności solowej Nosowska XXX. Proszę sprawdzać daty i miejsca, bo tych koncertów będzie niewiele, będą bardzo intymne, także warto się pospieszyć z zakupem biletów, bo coś czuję, że one bardzo szybko się rozejdą i ciężko będzie potem się na taki koncert dostać, a to nie lada gratka przeżyć z Katarzyną Nosowską taką wycieczkę sentymentalną przez 30 lat jej solowej twórczości. Hey i Dreams za nami, a teraz Puddle of Mud i She Hates Me.

0: Pamiętam, jak bardzo zajarany byłem motywem z Mission Impossible, z pierwszej części, oczywiście autorstwa Lalo Schifrina, a jak pojawiło się Mission Impossible numer 2 z przeróbką tego motywu właśnie przez Limp Bizkit, czyli z numerem Take a Look Around, no to już w ogóle byłem absolutnie zdmuchnięty z planszy, bo to była wówczas new metalowa pełnia szczęścia. No i proszę, bardzo ładnie się ten utwór zestarzał, czyż nie? Już za momencik inny utwór, który się bardzo ładnie zestarzał. W Esterok będzie AC/DC i Hell's Bells.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Próg sytości wyznacza ten moment, w którym w dalszym ciągu, jeżeli wzrastają ci dochody, przestaje to się przekładać na twoje poczucie szczęścia. Czyli jak osiągniesz próg sytości, to później ile byś nie zarabiał, to właściwie, wiesz, wisi mi to, nie?
3: A to nie, to ja już swój próg sytości dawno osiągnąłem. Mhm. Przynajmniej zdaniem mojego pracodawcy.
4: Co potrafi zrobić sam? Potrafi zbudować dom. Właśnie to robię. Mój własny. Poza miastem, pod lasem, daleko stąd, po cichu.
2: No po cichu, bo jak się buduje bez pozwoleń, to...
3: Pod lasem to na Podlasiu.
2: To pewnie tak.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Porachunki osobiste.
5: Porachunki osobiste.
1: S-Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 Esterok.
2: W Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
5: Esterok.
1: Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Zaledwie kilkanaście miesięcy po śmierci Ozziego Osborna nie powstrzymało jego najbliższych przed podjęciem radykalnych decyzji o przyszłości dorobku artysty. Zespół ekspertów opracowuje niesamowicie realistyczny awatar Księcia Ciemności. Cyfrowy muzyk będzie mógł prowadzić konwersacje z wielbicielami, a jego publiczna premiera ma nastąpić jeszcze w tym roku. Szczegóły na skrok.pl.
1: Skrok. Radar.

Kult i Nauce w Oslo, w Esterok za nami. Kult, który w tym roku wystąpi na kilku letnich festiwalach, między innymi na Czochraj Bobrafest w Namysłowie. Ten festiwal już między 9 a 11 lipca. To jest festiwal, nad którym SK Rock ma patronat medialny, z czego się bardzo cieszymy. Gdybyście Państwo chcieli zadać szyku na takim festiwalu, to mam dla Państwa workoplecak SK Rock z takim podstawowym zestawem festiwalowym. Jest tam nietłukący się kubek, jest tam smycz z otwieraczem do butelek, są tam zatyczki do uszu, żeby w nocy można było spokojnie spać w namiocie i do tego jeszcze dorzuciłem tam Państwu żel do dezynfekcji dłoni. Takie absolutne podstawy. Czekam na Państwa historie, najbardziej śmieszne, najbardziej przypałowe, związane z festiwalami letnimi. Jeśli Państwo takowe macie, proszę nagrywać je na Messengerze Eski Rock. Najciekawsza historia dostanie ode mnie właśnie taki podstawowy zestaw wypadłowo-festiwalowy od Eski Rock. To teraz Queen i Spread Your Wings, a ja nadal czekam na Państwa historię na Messengerze Eski Rock.

0: Mississippi w ogniu to organek w Esterok na koniec drugiej godziny naszego poniedziałkowego spotkania. Za momencik 14, o 14 punktualnie najświeższy raport, a po 14 Scar Tissue, czyli Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
7: MSWiA zamierza uszczelnić system powiadomiania ratunkowego. Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie ruszył protest pracowników tej sieci marketów.
8: SK Rock. Raport.
7: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek tragiczny poranek na Olechowie w Łodzi. 33-letni mieszkaniec tego miasta zginął po potrąceniu przez tramwaj 9 na ulicy Rokicińskiej. Mężczyzna kosił trawę przy torowisku.
9: Załoga zespołu ratownictwa medycznego zabrała pokrzywdzonego do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Polesie.
7: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Tramwaje zawracane są na pętli Augustów. Uruchomiono autobusy zastępcze.
10: To jest raport.
7: MSWiA chce uszczelnić system powiadamiania ratunkowego. To wnioski po zwołanej w weekend specjalnej naradzie w resorcie w sprawie fałszywych wezwań. Jedno z nich dotyczyło pożaru w mieszkaniu zamieszkałym przez matkę prezydenta Karola Nawrockiego. W resorcie powołano więc specjalny zespół, który pracuje nad wyjaśnieniem sprawy.
11: Wszystkie służby podległe MSWiA otrzymały dyspozycje dotyczące zmian w algorytmie, tak aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
7: Przekazała naszemu reporterowi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Politycy PiSu po informacjach o wejściu służb do mieszkania matki prezydenta Nawrockiego domagają się dymisji szefa resortu spraw wewnętrznych. Domagają się podwyżek i godnych warunków pracy przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Ruszył protest pracowników tej sieci marketów.
12: Najpierw ludzie, potem zyski!
13: Będziemy tutaj protestować, będziemy spać. Zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w dwóch sporach zbiorowych, więc tych postulatów jest bardzo dużo.
7: Mówi Wojciech Jędrudiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy. Protest ma potrwać do środy. Turysta z Polski mimo sezonowego zamknięcia szlaków wszedł na gerlach w słowackich Tatrach i utknął na noc podczas zejścia. Ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby przeprowadzili akcję w bardzo trudnych warunkach. Dziś rano sprowadzili 69-latka bezpiecznie na dół.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Iga Świątek wygrała z australijską tenisistką Emerson Jones 6-1-6-2 w pierwszej rundzie wielkoszlamowego French Open. O sukcesie Polki więcej w kolejnych raportach.
1: SK Rock.
14: biznes.
7: Inwestycje w polski przemysł obronny mogą stać się impulsem rozwoju kraju na miarę przedwojennego centralnego okręgu przemysłowego, powiedział wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona, który był uczestnikiem Kongresu Bezpieczeństwo Polski w podrzeszowskiej Jasionce. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa autorstwa resortu finansów, który dotyczy m.in. korekt elektronicznych ksiąg podatkowych przesyłanych fiskusowi. Polskie linie lotnicze LOT zainaugurowały bezpośrednie rejsy na trasie Warszawa-Porto w Portugalii. Poinformował przewoźnik, loty będą realizowane cały rok. Porto to drugi po Lizbonie portugalski kierunek w rozkładzie lotu.
14: Pogoda.
7: Poniedziałek upłynie pod znakiem spokojnej i bardzo przyjemnej pogody. W całym kraju dużo słońca, niewiele chmur, nie będzie padać w większości regionów od 24 do 26 stopni. Natomiast nieco chłodniej będzie na Podlasiu, najwyżej 21, najchłodniej dziś nad morzem i w górach od 15 do 19 stopni.

0: Podobno, takie chodzą słuchy na mieście, że prawdziwa męskość różu się nie boi. No i tym numerem panowie z Aerosmith udowadniają to twierdzenie. Aerosmith i Pink w Esterok, 11 minut po 14. Poniedziałek, 25 dzień maja, już jesteśmy po południu, a to oznacza, że już tego poniedziałku coraz mniej. I bardzo dobrze, no bo wiadomo, poniedziałków to nikt chyba nie lubi. Chociaż może ktoś lubi, nie wiem, nie znam się. Natomiast wiem, że już za momencik komuś z Państwa wręczę festiwalowy niezbędnik eskarokowy. No i proszę się trzymać, bo to będzie naprawdę gruba festiwalowa historia. Zanim jednak to nastąpi, no to zagramy m.in. U2 In A Life.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Linkin Park i Two-Faced w Esterok, 23 minuty, prawie po 14. Pora nagrodzić Państwa historię, festiwalową historię, taką najbardziej przypałową, zestawem festiwalowym, który dzisiaj dla Państwa przygotowałem, czyli kubkiem takim nietłukącym, do tego jest żel do dezynfekcji rąk, zatyczki do uszu, żeby dobrze się w namiocie spało i na przykład smycz taka z otwieraczem do butelek, a wszystko to zapakowane do worko plecaka Eski Rock. Prosiłem o najbardziej przypałowe historie festiwalowe, no i uwaga, uwaga, bo to będzie historia dla słuchaczy o naprawdę mocnych nerwach. Także jeśli Państwo takowych nie posiadają, no to proszę ściszyć radio, a historia brzmi następująco.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W 2011 roku, oczywiście na Woodstocku, jeszcze w Kostrzynie, na polu Malinowskiego, no i miałem w namiocie otworzony słoik leczo i pulpety. No i oczywiście trafione, postanowiłem to zjeść, co nie było najlepszym pomysłem, no bo to już trochę tak zalatywało, no ale człowiek głodny, no to wiecie. W nocy wiadomo, no coś podchodzi mi do gardła, żeby się nie chciało wyjść z namiotu, a słoik pusty po leczo miałem, no to w ten słoik. I dalej spać. Wstaję rano,

0: Unforgiven 2 to Metallica, Wester Rock. Ręka do góry, kto był na Metalice w minionym tygodniu? Zazdroszczę wam, naprawdę wam zazdroszczę. Chociaż ja chyba nigdy największym fanem Metaliki nie byłem, żeby była jasność. Ja, wiadomo, w czasach, kiedy my dorastaliśmy, no to były dwa obozy. Albo ci od strony Metaliki, albo ci od strony Iron Maiden. Ja byłem od strony Maidenów. Jednak. Chociaż zazdroszczę też tym, którzy byli teraz w Atenach na koncercie Maidenów. Nic mi nie pozostało, tylko zazdrość. A może w końcu gdzieś tego lata się udam na jakiś dobry koncert. Ach, marzenia, marzenia. I jeszcze raz marzenia. O, Godsmack będzie na Poland Rocku. To tam na pewno mnie nie zabraknie. Nie zabraknie też Royal Republic. To już za moment w Esther Rock. I przy okazji Royal Republic przypomnę Państwu o kolejnym bardzo dobrym festiwalu, który przed nami.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.

To Royal Republic i Venus w Esterok za nami. Co prawda rozdałem już Państwu niezbędnik festiwalowy, no ale o tym festiwalu nie da się nie mówić, bo po pierwsze ma bardzo dobry line-up, o nim za chwileczkę Państwu opowiem, no, a po drugie, co jest bardzo ważne, SK Rock ma nad rokowizną tegoroczną patronat medialny. Trzy koncerty w sierpniu, to będzie Gdańsk, Poznań i Kraków, a wśród gwiazd, oprócz Royal Republic, m.in. With the Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Kult, Koma, Jam, Acid Drinkers, Nocny Kochanek czy Lady Punk. Proszę sprawdzać w internecie, kto gra gdzie i kiedy. Odsyłam na stronę Rokowizny. Rokowizna Festiwal już w sierpniu, a teraz w Esterok Audioslave i Be Yourself.

0: To Turbo i Dorosłe Dzieci. To na koniec naszego dzisiejszego spotkania w Westerok. Zbliża się 15. Po 15 Michał Cieślik, który zastępuje Dawida Zygmunta w kolumnie Zygmunta. My natomiast, proszę Państwa, usłyszymy się w Westerok już w piątek o 12. Za dziś ogromne dzięki. Łukasz Szczeciłowski, pięknego poniedziałku życzę. No i cudownego tygodnia.
1: Reklama. Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko. A jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.
3: To jest Eskrok.
4: Sprawa porwania i śmierci Jarosława Ziętary wraca na wokandę, to w Poznaniu. 69-letni Polak utknął na Gerlachu, najwyższym szczycie Tatr.
5: Eskarok. Raport.
4: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak dowiaduje się Radio Eskarok, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje. My od razu łączymy się z Krakowem na linii Katarzyna Snakowska, która zna szczegóły.
6: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z czterech w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już jutro ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
5: To jest raport.
4: Sprawa porwania i śmierci Jarosława Ziętary wraca na wokandę. W poznańskim sądzie okręgowym odbyło się dziś pierwsze posiedzenie. Jest to wynik decyzji o powtórnym zbadaniu dowodów, donosi nasz reporter Paweł Adamczewski.
7: Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok uniewinniający Mirosława R. i Dariusza L. Sędzia wskazywał wówczas, że zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do wydania wyroku skazującego. Sprawa wróciła do prokuratury okręgowej w Krakowie, która została zobowiązana do szerszego przeglądu materiałów z początku lat 90. Przypomnę, Ziętara był dziennikarzem Gazety Poznańskiej, a jego zaginięcie od ponad trzech dekad pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych i niedokończonych spraw w polskim życiu publicznym.
4: 69-letni Polak utknął na Gerlachu, czyli najwyższym szczycie Tatr. Akcja sprowadzania go z gór zajęła słowackim ratownikom całą noc. A na koniec Polak dostał mandat, bo złamał przepisy Słowackiego Parku Narodowego. O szczegółach Łukasz Bobek.
8: Polski turysta wezwał na pomoc słowackich ratowników w niedzielę wieczorem. Schodząc z najwyższego szczytu Tatr, zgubił drogę i utknął w stromym żlebie. Nie potrafił określić przy tym dokładnie swojej lokalizacji. Z uwagi na trudne warunki pogodowe, Słowacy nie mogli użyć dronów, które pomogłyby w namierzeniu poszkodowanego. Dlatego ratownicy ruszyli na piechotę i w czasie wspinania się tak zwaną próbą batyżowiecką nawiązali kontakt głosowy z 69-latkiem. Po dotarciu do niego ogrzali go, zabezpieczyli i przy użyciu technik linowych zaczęli sprowadzać do Doliny Batyżowieckiej.
4: Akcja była wyczerpująca i trwała wiele godzin. Dopiero nad ranem, przepraszam, na pokładzie śmigłowca Polak został zwieziony z gór do Starego Smokowca. Dostał mandat, bo wszedł w partie Tatr, które w tym okresie nadal są niedostępne dla turystów.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Tak zwany kłaczek czasami wpada do gardła, no cóż poradzić.
9: Pan się nie krępuje, spokojnie. Poradzimy sobie i z tym.
4: Właśnie państwo byli tego świadkami, że się nie krępuje. Pierwszy miód w Białymstoku został zebrany. On dobrze działa na gardło, chociaż też nie każdy rodzaj. Z miejskiej pasieki odważnie, bez pszczelarskiego stroju, wyciągnął go prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
10: Mogą urządzić, ale chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy bardzo blisko tego ula.
9: A mi się lubią miodek, prawda?
4: Prawda, oczywiście. Z roku na rok biało. Znowu to samo.
9: Nie jedźmy tą drogą,
4: z
9: proszę.
4: Z roku na rok w białostockiej pasiece pozyskuje się coraz więcej miodu. W 2025 było to ponad 210 kg, a miasto liczy na pobicie rekordu w tym roku.
2: Pogoda.
4: Poniedziałek upływa pod znakiem spokojnej i bardzo przyjemnej pogody w całym kraju. Dużo słońca, niewiele chmur, nie będzie padać. W większości regionów na termometrach od 24 do 26 stopni, natomiast nieco chłodniej będzie na Podlasiu, najwyżej 21, a najchłodniej dziś nad morzem i w górach od 15 do 19 stopni.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank.

0: Dzień dobry. No to rozpoczynamy pierwsze z naszych dwóch dzisiejszych spotkań. Michał Cieślik się kłania. Teraz do 18 jesteśmy, bo Dawid w drodze z Aten, z naszego epickiego City Breaku z Iron Maiden. Taki to pożyje. Będziemy do tego tematu jeszcze dziś powracać. No a potem jeszcze po 21 się usłyszymy, bo w poniedziałki dostajemy taką godzinę w bonusie. Wieczorową porą właśnie. Więc dziś trochę czasu spędzimy ze sobą. Przypominam, nasz messenger do Państwa dyspozycji w sprawach wszelakich, wnioski, reklamacji i takie tam. Państwo się absolutnie nie krępują. Jest kwadrans po 15 póki co.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I oczywiście będę Państwu ładnie grał. Obiecuję. Chociażby tak jak w tym momencie. To jest nowe nagranie zespołu Nothing But Thieves. Utwór zatytułowany jest Evolution.

0: To System of a Down i Lonely Day w SC Rock. Spoglądam do dzisiejszego kalendarium, no to widzę, że mamy Football Day, mamy Królewna Day, Stemplarz Day, Piwowar Day, Ręcznik Day. No jak kto woli. A państwo co dzisiaj świętują? Bo tych okazji do świętowania jest naprawdę sporo, także proszę dać znać. 22 minuty po 15, chwila przerwy, potem wracamy z Chadem Krugerem.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
8: Reklama.

To była piosenka z filmu Spider-Man, jak dobrze pamiętam. I nie uwierzą Państwo, ale na mojej dzielni dziś taki właśnie człowiek pająk. Taki Spider-Man się przechadzał, wzrost tak około 1,20 m. Kroczył dumnie, prowadząc kogoś za rękę, nie wiem z jakiego powodu, może to jakaś tajna misja albo coś, ale tak od razu, bezpiecznie i spokojnie się poczułem. Nie zmyślam, to jest absolutna prawda. Co się dzieje na świecie? W poniedziałek o tej porze za chwilę raport Westerok.

0: To jest Aerosmith w Esterog. Falling in love is hard on your knees. To już za nami w Esterog. A tymczasem 15.30 na zegarze się pojawiła. Michał w studiu też się pojawił. Państwo wybaczą, ja teraz dwa słowa jeszcze powiem, a potem skrót najważniejszych wiadomości w raporcie.
1: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę.

0: muzykę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Prawomocne wyroki dla 4 nastolatków z Ukrainy, którzy porwali i pastwili się nad 2 swoimi rodakami. Decyzją katowickiego sądu spędzą w więzieniu od 4,5 do 5,5 roku. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu bez wody zdatnej do picia. Odwołano zajęcia w szkole, do której chodzi blisko 500 uczniów.
2: To jest raport.
3: Przed możliwym atakiem Rosji na jeden z krajów NATO ostrzega szef czeskiego kontrwywiadu. Zdaniem generała Michala Kołdelki celem takiej operacji Kremla może być sprawdzenie szybkości i stanowczości reakcji sojuszu.
2: SK Rock Sport.
3: Iga Świątek wygrała z australijską tenisistką Emerson Jones 6-1-6-2 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Lech Poznań zremisował ostatni mecz z Wisłą Płock, ale to nie mecz był najważniejszy. Kilkadziesiąt tysięcy osób świętowało mistrzostwo kolejorza na stadionie i międzynarodowych targach poznańskich. Na fecie z mikrofony był nasz reporter Paweł Adamczewski.
4: To jest marzenie, żeby Lech Poznań grał w Lidze Mistrzów w sezonie 2026-2027.
5: Mistrz, kolejarz!
6: Dobra panowie, kto MVP sezonu?
7: Myślę, że Ali Goldzadek, że zdecydowanie. Oprócz tego Luis Palma, zdecydowanie.
5: Kolejarz!
3: Panowie, trochę słychać było zmęczeni, ale zadowoleni bardzo. To 10. mistrzostwo Lecha w historii i drugie z rzędu, co chyba jakaś nietrafna diagnoza.
8: Nie, ja się tak, wiesz,
3: zmęczeni trochę byli, ale
8: tak, ale ja się tak wsłuchiwałem, czy tam przypadkiem naszego kolegi nie słyszeliśmy porannego, przecież on też.
3: Że niby Jarek?
8: Ale to nie wiem. Nie wiem. No, może ktoś podobnie po prostu brzmiał. Tak, tak.

To był Tilavi Book w Esterog. No ja wymieniałem przed chwilą te days, które dziś świętujemy. No i pan Rafał melduje. My dziś mamy Memorial Day. Pozdrawiam z Florydy. Tak jest, ważne amerykańskie święto. Z Florydy, pan powiada. Towarzystwo, sąsiedztwo, a tam pan naprawdę ciekawe. 23 minuty pozostają do godziny 16. To jest SK Rock. Tomasz Radzik przed nami.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

Queen, Another One Bites the Dust, czyli kawałek. Pewnie Państwu się to uszy obiło, co to miał być w filmie Rocky, ale Queen się nie zgodził, dzięki czemu światową sławę zyskał zespół Survivor, dzięki kawałkowi Eye of the Tiger, który ostatecznie znalazł się na tej ścieżce dźwiękowej. O, taki fun fact na popołudnie. 12 minut do 16 nam pozostaje. A słyszeli Państwo, jaka feta w ten weekend była w Poznaniu? No słyszeli Państwo w raporcie o 15.30. Słowo feta też dość często pojawiało się w relacjach z naszego epickiego City Breaku w Atenach, do którego pretekstem był koncert Iron Maiden w sobotę na tamtejszym stadionie olimpijskim. Ja bardzo serdecznie Państwu cały czas polecam nasze social media, ponieważ tam obszerne relacje naszej ekipy z Aten właśnie, na przykład na Instagramie, jest taka wyróżniona rolka, dzięki czemu wszystko zostało zebrane w jedną całość i można sobie to sprawnie zobaczyć, obejrzeć, posłuchać, jak się bawi ekipa. No właśnie, Dawid jeszcze wraca z epickiego City Breaku z Aten, stąd moja obecność tutaj do godziny 18, także kłaniam się Państwu, Michał Cieślik z tej strony, no i zapraszam. A, skoro filmowo było, to dalej będzie też filmowo. Pixies, Where is My Mind? Przed nami.

0: Szklana pogoda, czyli zupełnie nie taka, jaką widzi większość pewnie z nas ze swoim oknem dzisiaj. A jak to się będzie przedstawiać w kolejnych godzinach, kolejnych dniach, o tym na pewno opowiemy tuż po raporcie w najnowszej prognozie pogody. No i gorąco Państwa zapraszamy na najnowszy raport, to już za niecałe 4 minuty, punktualnie o 16.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Melina. Erste Rock.
2: Czy myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że to widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: No, teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: Butek w oczach.
3: To mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Jest to też pewnie, role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w Esce Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Ruszyło śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Rośnie i to mocno liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych.
2: Eska Rock. Raport.
1: 16 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby ratunkowe dostały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w lokalu nie ma nikogo oprócz zwierząt. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, na czym skupiają się śledczy?
3: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.
2: To jest raport.
1: Teren po pożarze został ogrodzony, na miejscu pracują biegli i liczone są straty, będą szły w miliony. To w Gorzowie, gdzie w niedzielę spłonęła hala z parkiem trampolin. W sumie 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Kwiaciarnia w sąsiedztwie pracuje dziś normalnie i jej właścicielka, pani Violetta, była na miejscu, gdy trwała wielka, spektakularna akcja gaśnicza.
4: Emocje były, tragiczne. W oczach, w sercu, wszędzie. Ale udało się, że pożar nie przeszedł na naszą stronę.
1: Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W wyniku pożaru gorzowski rynek hurtowy ma zalane biura.
5: Zabezpieczamy budynek pod ścisłym nadzorem inspektora budowlanego. Nie wiemy, czy jeszcze wrócimy do naszych biur, czy nie. Nie wiemy jeszcze, czy możemy po prostu włączyć prąd.
1: Informuje nas Maksymilian Chryckiewicz z gorzowskiego rynku hurtowego w hali ze sklepami i lokale są nadal zamknięte.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. Liczba skarg, które trafiają do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wzrosła o ponad 40% względem poprzedniego roku. To jest potężny skok. Jeden nieprzemyślany ruch może doprowadzić do wyłudzenia cennych danych i pieniędzy. O szczegółach na koniec Dawid Olszewski.
6: Wzrost liczby zgłoszeń i skarg świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, podkreśla prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
7: W dużej mierze te incydenty dotykają manipulacji, phishing, wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu, często naiwność.
6: A oszuści czyhają na każdym kroku, przyznają mieszkańcy Bydgoszczy.
8: Miałam taki przypadek, ktoś tam zadzwonił ze sklepu jakiegoś, coś tam się mojego pojawiło, ale szybko uciekłam.
6: Eksperci podpowiadają, by nie udostępniać danych bez zastanowienia, nie klikać w podejrzane linki i nie publikować zdjęć dzieci.
1: Ważnym narzędziem ochrony jest też zastrzeżenie numeru PESEL. Można to zrobić online przez mObywatela.
0: Pogoda.
1: Poniedziałek upływa pod znakiem spokojnej, bardzo przyjemnej pogody. W całym kraju dużo słońca, niewiele chmur, nie będzie padać. W większości regionów na termometrach od 24 do 26 stopni. Najchłodniej będzie na Podlasiu, najwyżej 21. W sumie nie, źle powiedziałem. Najchłodniej to dziś będzie nad morzem i w górach. Tam jedynie od 15 do 19 stopni.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: to był Hej. Kto tam, kto jest w środku? Dzień dobry, Michał Cieślik. Kłaniam się i polecam w drugiej osłonie naszego poniedziałkowego spotkania. Jest 10 minut po 16. Dzisiejsze popołudnie spędzamy w takim właśnie składzie. Nasza ekipa wraca z epickiego City Breaku z Aten. Pewnie jutro Dawid opowie Państwu, jak było w ogóle. Ale jak mówiłem wcześniej, warto zajrzeć do naszych social mediów, tam do podejrzenia. Relacje z Aten. Przez cały weekend całe mnóstwo ich było, więc można było coś przegapić, ale my zebraliśmy to wszystko w całość, więc można sobie nadrobić te właśnie zaległości, jeżeli ktoś ma czas i ochotę. Oczywiście także polecam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To proszę sobie teraz przypomnieć, kto 20 lat temu farbował włosy na czarno i szedł właśnie w takie gotyckie, mroczne klimaty. No właśnie, to zespół, który generował takie reakcje u swoich fanów, cały czas istnieje, cały czas ma się dobrze i nawet powraca ze swoją nową płytą 5 czerwca, premiera krążka Sanctuary. Ten zespół to rzecz jasna Evanescence, na tej płycie między innymi takie kawałki Who Will You Follow?

0: To jest Alice Cooper i Poison w Easter Rock. Takie pytania pojawiają się na naszym Messengerze. Czy ja może też tak jak w piątek nie przychodzę tutaj z pustymi rękami i coś tam mam w zanadrzu? No tak, proszę Państwa, no coś tam mam w zanadrzu. Będę miał pewną propozycję, także proszę się dowiadywać, jak to mówią, ale na pewno jakiś zestaw gadżetów do Państwa powędruje przed godziną 18. No to tak możemy się umówić. Alice Cooper i Poison to już za nami w Easter Rock. Chwila przerwy. Po niej Good Charlotte na naszej antenie.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

I just wanna live i zespół Good Charlotte w ST Rock. 25 minut po 16 w poniedziałkowe popołudnie. Do godziny zombie to jeszcze trochę czasu pozostaje, no ale spróbujmy już teraz z tymi wszystkimi zombiakami. Only Zombies. The Hooters w ST Rock, a za 5 minut skrót najważniejszych wiadomości w kolejnym wydaniu raportu. Zapraszamy.

0: To był zespół Hooters i Oli Zombies w SC Rock. Michał Poklękowski pojawił się w studiu. Czyli to oznacza, że pół godziny minęło od naszego ostatniego spotkania. O, leci ten czas szybciutko dzisiaj.
1: Będzie to kwestia wieku.
0: Tak mówisz?
1: Wieku, oczywiście.
0: No, ja wiedziałem, że na tym się skończy właśnie. Za chwilę najnowszy raport w SC Rock.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Najbardziej aktywne osoby odwiedzające galerie, czytające, uczestniczące w wydarzeniach kulturalnych co najmniej raz w tygodniu starzały się nawet o 4% wolniej niż osoby, które unikają takich aktywności.
4: A cyrk myśli, że to jest działalność taka, wiesz, kulturalna?
3: Tak.
4: Bo obrady Sejmu ostatnio oglądałem. Ja.
5: Wystrojona w halkę Julia Wieniawa wyśpiewuje: gdzie ci mężczyźni, a fani pieją z zachwytu. Tymczasem wystrojeni w wygniecione dresy Konrad i Wojtek wyśpiewują: tu jesteśmy!
3: Fani piją.

0: zachwytu?
1: 6 na 9.
2: Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
3: Esse Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Raport zaczynamy od katastrofy kolejowej w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych. W zderzeniu pociągu i ciężarówki w poniedziałkowe popołudnie na przejeździe kolejowym w Garbatce, to w powiecie obornickim. Obecnie na miejscu wypadku działa 11 zastępów strażaków i ochotniczych też straży pożarnych. Zadysponowano również zespół ratownictwa medycznego i śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Dwie osoby zginęły, 22 zostały ranne w wyniku ataku rakietowego na cywilny zakład w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. Takie informacje przekazały lokalne władze. Armia rosyjska zaatakowała też bombą lotniczą w obwodzie Donieckim, nie żyją dwie osoby, podała prokuratura tej części kraju.
3: To jest raport.
4: Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego zaapelowali do rządu o wdrożenie systemowych rozwiązań w sprawie niedźwiedzi brunatnych. Samorządowcy alarmują, że doraźna ochrona zawiodła, a bierność administracji zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.
3: Esse Rock Sport.
4: Włoch Andrea Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał na torze w Montrealu wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kanady. 19-letni Włoch triumfował w czwartym z rzędu wyścigu w tym sezonie i wyraźnie prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 w turnieju towarzyskim, który zakończył się w Genui. Triumfowały gospodynia, drużyna Stefano Lavariniego zajęła drugą lokatę. Znamy już półfinałowe pary Olen Basket Ligi. O awans do finału koszykarze Arki Gdynia zagrają z Zastalem Zielona Góra. W drugiej parze dojdzie do warszawskiego pojedynku między Legią a Dzikami. Pierwsze mecze we wtorek i w środę.

No tak, od koncertu MET w Chorzowie mija prawie tydzień, a tymczasem dowiadujemy się, że specjalistyczna aparatura w Planetarium Śląskim zarejestrowała wyraźne wstrząsy gruntu podczas występu zespołu na Stadionie Śląskim. No i chyba mnie to w ogóle nie dziwi. Jak czytamy w komunikacie, intensywność dźwięku oraz reakcja publiczności zostały zarejestrowane przez stację sejsmologiczną w pobliskim planetarium w Śląskim Parku Nauki. Drgania dosłownie wprawiły ziemię w ruch. Tak wygląda prawdziwa moc metalu. Można. Najmocniej, dalej czytamy, zarejestrowaliśmy pierwszy utwór Metallica Creeping Death, który rozpoczął się o około 21 lokalnego czasu. Takie rzeczy działy się, proszę Państwa, we wtorkowy wieczór w okolicach, nie tylko na samym Stadionie Śląskim, ale i w jego okolicach, jak teraz czytamy. Turn the Page i Metallica to już za nami Westerok. Za 20 minut będzie 17, a gdyby Państwo teraz chcieli nieco ziemię wprawić w ruch, no to tak sobie myślę, że te dźwięki temu właśnie sprzyjają. O właśnie. To jest Lux Torpeda. Westerok. Lubię się.

0: Reklama.
1: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
0: Reklama.

To był zespół Madness i Our House w SC Rock. Jest 16:49, czyli jak dobrze liczę, już no, grubo ponad godzinę trwa mecz Huberta Hurkacza z Jaume Munarem w Paryżu, bo właśnie Hubert Hurkacz rozpoczął swoje zmagania w Rolandzie Garrosie, w tym jakże prestiżowym turnieju tenisowym, ale póki co jest dobrze. Lekko nie jest, bo jest ciepło, bo jest upalnie i pot cieknie gdzie tylko może, no ale Hubert Hurkacz wygrywa na razie w setach 2-0, także panie Hubercie, oby tak dalej. Jeżeli państwo na przykład nie trzymają rąk na kierownicy w tym momencie, no to myślę, że warto trzymać kciuki za Huberta Hurkacza. Judas Priest, Breaking the Law przed nami.

0: No i takim właśnie marszowym krokiem wraz z zespołem Muse dobrnęliśmy do godziny 17. No prawie, że, bo 3 minuty do 17 nam pozostają. Muse i Uprising już za nami, przed nami najnowszy raport. Punktualnie o 17 Michał Poklękowski ponownie pojawi się w studiu, a tuż potem, tuż po raporcie będę miał dla Państwa m.in. Led Zeppelin i Immigrant Song. Od tego rozpoczniemy kolejną godzinę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
1: Porachunki osobiste.
2: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białorzewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
2: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Jest śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby ratunkowe dostały zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia dzieci, które miały przebywać w lokalu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w lokalu nie ma nikogo oprócz zwierząt. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, na czym skupiają się śledczy?
3: To śledztwo wszczęto w sprawie fałszywego alarmu. Na zlecenie prokuratury prowadzą je policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze próbują ustalić przede wszystkim, kto, skąd i w jakim celu przekazał służbom fałszywą informację. Na razie o szczegółach wiadomo niewiele. Prokuratura przekazuje jedynie, że zgłoszenie odebrał dyspozytor w Radomiu, który wysłał na miejsce straż, policję i pogotowie. Jeśli sprawcę uda się namierzyć, za fałszywy alarm grozi mu od pół roku do 8 lat więzienia.
2: To jest raport.
1: Teren po pożarze ogrodzony, na miejscu pracują biegli i liczone są straty, a te mogą iść w miliony. To w Gorzowie, gdzie w niedzielę spłonęła hala z parkiem trampolin. W sumie 3000 metrów kwadratowych. Kwiaciarnia w sąsiedztwie pracuje normalnie. Jej właścicielka była na miejscu, gdy trwała wielka akcja gaśnicza.
4: Emocje były tragiczne. W oczach, w sercu, wszędzie. Ale udało się, że pożar nie przeszedł na naszą stronę.
1: Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W wyniku pożaru gorzowski rynek hurtowy ma pozalewane biura.
5: Zabezpieczamy budynek pod ścisłym nadzorem inspektora budowlanego. Nie wiemy, czy jeszcze wrócimy do naszych biur, czy nie. Nie wiemy jeszcze, czy możemy po prostu włączyć prąd.
1: W hali ze sklepami lokale są pozamykane.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Rośnie to zauważalnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. Liczba skarg, które trafiają do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wzrosła o ponad 40% względem poprzedniego roku. Jeden nieprzemyślany ruch może doprowadzić do wyłudzenia cennych danych i pieniędzy. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Wzrost liczby zgłoszeń i skarg świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, podkreśla prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
7: W dużej mierze te incydenty dotykają manipulacji, phishing, wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu, często naiwność.
6: A oszuści czyhają na każdym kroku, przyznają mieszkańcy Bydgoszczy.
8: Miałam taki przypadek, ktoś tam zadzwonił ze sklepu jakiegoś, coś tam się mojego pojawiło, ale szybko ucięłam.
6: Eksperci podpowiadają, by nie udostępniać danych bez zastanowienia, nie klikać w podejrzane linki i nie publikować zdjęć dzieci.
1: Ważnym narzędziem ochrony jest też zastrzeżenie numeru PESEL. Można to zrobić na przykład online przez mObywatela.
0: Pogoda.
1: Poniedziałek upływa pod znakiem spokojnej, bardzo przyjemnej pogody. W całym kraju sporo słońca, niewiele chmur i nie będzie padać. W większości regionów na termometrach od 24 do 26 stopni. Najchłodniej dziś nad morzem i w górach, tam od 15 do maksymalnie 19.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: ONA w Escerok, no i Agnieszka Chylińska, która w ten weekend w Łodzi świętowała swoje półwiecze. Duży, wyprzedany koncert w Łódzkiej Atlas Arenie, dokładnie w dniu urodzin, czyli w sobotę, pięknie się złożyło. Podglądałem fragmenty, bo jak na taką okazję przystało, była transmisja live, no a ta niespodzianka z Limalem i z tym smokiem z filmu Niekończąca się opowieść, no chyba był to spory element zaskoczenia dla solenizantki. Chyba to nawet można sobie podejrzeć w internecie, jeżeli ktoś nie widział, to można zobaczyć. Nadrobić zaległości po prostu. Najlepsze życzenia raz jeszcze dla pani Agnieszki i kolejnych co najmniej 50 lat. W takiej formie. Agnieszka Chylińska, ONA, Jestem Silna, to już za nami Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A na zegarze 10 minut po 17 kłania się Michał Cieślik w ostatniej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania, tej popołudniowej godzinie, bo jeszcze wieczorem dzisiaj się będziemy słyszeć po 21, jak wspominałem na początku. I z wielką radością gram teraz nowy kawałek Stonesów. In the Stars zapowiadająca nową płytę. Stonesi.

0: Red Hot Chili Peppers i The Zephyr Song w Easter Rock. Nie, spokojnie, proszę Państwa, nie zapomniałem, cały czas mam to z tyłu głowy, że obiecałem prezenty. Obiecałem zestaw gadżetów z logo Eski Rock, który to zestaw sam przygotuję, sam wybiorę coś do tego zestawu. Myślę, że będzie tam torboplecak, idealna rzecz na wakacyjne i nie tylko wyprawy. Może jakaś piłka do siatki się też tam znajdzie. Także proszę być na nasłuchu, bo za chwilę będę miał małe pytanie konkursowe. Oczywiście jak zawsze podchwytliwe, więc będą się Państwo musieli z nim zmierzyć, żeby taki właśnie pakiet gadżetów przejąć ode mnie.
1: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
3: Reklama.

To był Jam. SCRO 25 po 5. No tak, za chwilę serwis sportowy. Skoro przy tych tematach jesteśmy, pamiętają Państwo, albo może ktoś Państwu opowiadał. Rok 2005 tego dnia, czyli mija dziś 21 lat od momentu, kiedy drużyna Liverpoolu z polskim bramkarzem Jerzym Dudkiem w bramce pokonała po rzutach karnych AC Milan w rozegranym w Stambule finale Ligi Mistrzów UEFA. Dramaturgia niesamowita była tego spotkania. Do przerwy angielska drużyna przegrywała 0-3, no i myśleli, że już po zawodach. Ale w ostatnich minutach wyrównali, potem dogrywka i w rzutach karnych wygrali te rywalizacje i dużą rolę odegrał tu właśnie Jerzy Dudek, który zasłynął wtedy, no właśnie, czym? Takim charakterystycznym stylem obrony, który jak został określony? No tak, trochę historii piłki, ba nawet ostatnio zrobili o tym film, który można oglądać na jednej z platform streamingowych.

0: to jest Iggy Pop i The Passenger w Esterog. Michał Pokrękowski w studiu. A zrobisz Iggy'ego Popa? Bo ładnie to robiłeś na poza anteniu.
1: Nie, ja nic nie robiłem.
0: Oj, nie daj się prosić. La, la,
1: la, la, la.
0: Idealnie.
1: Coś takiego?
0: Idealnie. Okay. 17.30.
2: SK Rock. Raport.
1: Zapraszam. Wielkopolska i tragiczny wypadek na torach. Od tego zaczynamy. Na przejeździe kolejowym w miejscowości Garbatka pociąg relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca tira zginął na miejscu. Kilkunastu pasażerów pociągu ma drobne obrażenia.
3: W wyniku zderzenia doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, a także zespołu ratownictwa medycznego i załogi lotniczego pogotowia ratunkowego.
1: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Akcja służb trwa.
4: Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej. Kiedy służby zakończą działania ratunkowe, policjanci przystąpią do oględzin, do zbierania informacji oraz ustalania dokładnego przebiegu tej katastrofy.
1: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji i dodaje, że siła zderzenia była tak duża, że dwa pierwsze wagony wypadły z torów. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra.
2: Escar.

0: Tok. Sport.
1: Hubert Hurkacz na korcie. Trwa mecz pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Rywalem polskiego tenisisty jest Jeannot Munar. W tym momencie nasz zawodnik zdecydowanie prowadzi. Przypomnijmy, Maja Chwalińska oraz Iga Świątek przeszły już do drugiej rundy French Open. Liga Narodów w siatkówce kobiet rozpoczyna sezon. Wystartuje 18 drużyn. Pierwszy tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczył się będzie od 3 do 7 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski pierwsze spotkanie w tej edycji rozegra w Chinach. Pierwszego dnia zmierzymy się z Belgią.

0: To był zespół U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. No ja akurat chyba znalazłem to, czego szukałem, bo szukałem kogoś, kto będzie znał odpowiedź na moje konkursowe pytanie. Podchwytliwe, jak zawsze zresztą. No i o dziwo takich osób znalazło się całkiem sporo. Ja nawiązałem tutaj przed chwilą do tego, co działo się dokładnie 21 lat temu w Stambule. Tam był ten słynny finał pomiędzy Liverpoolem a AC Milanem, wygrany w karnych przez drużynę Jerzego Dudka, który zresztą stał wtedy w bramce Liverpoolu, no i on też zapoczątkował wtedy taki trend, tak w nawiązaniu oczywiście do stylu, w jakim bronił te rzuty karne, bo odegrał tutaj naprawdę dużą rolę w zwycięskim spotkaniu Liverpoolu. No właśnie, jaki trend zapoczątkował? Czym takim zasłynął Jerzy Dudek? Halo, halo.
1: To był oczywiście niezapomniany, zapamiętany do końca życia, do dzisiaj tańczę, Dudek Dance!
0: Tak jest! Dudek Dance! O tym oczywiście była mowa. No a potem wiadomo, co było parę miesięcy później. Ale że Dudka na mundial nie wzięli? Ha. Takie rzeczy się działy potem. Gratuluję serdecznie. Zestaw gadżetów Eskirok wędruje do pana. Gansi!

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
1: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

When I Come Around i Green Day w Esterok na 12 minut przed 18. Jutro 26 dzień maja. Pamiętają Państwo, jakie święto? Jutro 26 maja. No Dzień Matki, oczywiście. Proszę o tym nie zapominać. To tak a propos teraz. Muta, Rammstein przed nami.

0: Better Man i Pearl Jam. To już na koniec naszego popołudniowego spotkania. Za 4 minuty będzie 18, jak wspominałem na początku, i jeszcze po drodze. Dzisiaj raz jeszcze się usłyszymy, to po godzinie 21 mamy taką godzinę w bonusie, gdzie bardzo ładnie sobie pogramy i miło spędzimy czas, mam nadzieję, tą wieczorową porą. Więc Michał Cieślik, zmykam póki co. Do usłyszenia po 21. Za chwilę najnowszy raport Westerok, a tuż potem rozpocznie się poniedziałkowy radar.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
6: Autopromocja. Reklama. Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
7: Reklama.

0: Trasa kolejowa zablokowana, to po tragicznym wypadku w Wielkopolsce. Za chwilę szczegóły. PiS żąda dymisji szefa MSWiA i zapowiada wniosek o wotum nieufności.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Trasa kolejowa zablokowana. To po tragicznym wypadku w Wielkopolsce na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Śmierć na miejscu poniósł kierowca tira. Ze szczegółami Bartek Łajewski.
2: Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Tory w tym miejscu są zablokowane przez wykolejony pociąg.
3: Pociąg relacji Rogoźno-Poznań, który brał udział w tym wypadku, to pociąg typu szynobus. Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że dwa pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
2: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ciężarówka stanęła w płomieniach. W akcji gaśniczej brało udział 11 zastępów. Na miejscu interweniowało też lotnicze pogotowie ratunkowe. Akcja służb trwa. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Składy dalekobieżne są odwoływane lub kierowane drogą okrężną. Na trasach lokalnych uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa.
0: Zanim służb, działania na miejscu mogą potrwać nawet do jutra. Przyczyny wypadku zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
1: To jest raport.
0: PiS żąda dymisji szefa MSWiA i zapowiada wniosek o wotum nieufności. Ma to związek z siłowym wejściem służb do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Doszło do tego, jak się okazało, po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym m.in. pożaru.
4: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
0: Mówił wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. MSWiA zaznacza, że wszystkie służby zadziałały prawidłowo, a mieszkanie, którego dotyczyło zgłoszenie, nie należy do prezydenta, tylko do członka jego rodziny. Dlatego adres nie był objęty ochroną SOP-u. Śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła prokuratura.
1: Słuchacie raportu.
0: Mieszkańcy pięciu miejscowości bez wody zdatnej do picia to w gminie Puck na Pomorzu, gdzie w jednym z wodociągów wykryto bakterie z grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia w Leśniewie, Domatowie, Domatówku, Wielkiej Piaśnicy i w osadzie Dąbrowa. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Leśniewie odwołała dzisiaj wszystkie lekcje. Jutro około 500 uczniów weźmie udział w zajęciach zdalnych.
5: No, rozpoczęliśmy zabezpieczenie sieci, płukanie sieci, chlorowanie, tak aby następne wyniki badań próbek, które zostały pobrane w dniu dzisiejszym, dały nam zielone światło do tego, żeby stację uzdatniania wody w Leśniewie otworzyć. Oczywiście podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby dystrybuować wodę butelkowaną dla mieszkańców. Ustawionych zostało również kilka zbiorników, beczkowozów i cystern.
0: Mówi nam Marcin Nikrant, wójt gminy Puck. Taka sytuacja utrzyma się jeszcze co najmniej dwa dni.
6: Pogoda.
0: Spokojnie i przyjemnie upływa w pogodzie. Poniedziałek w całym kraju dużo słońca, niewiele chmur, nie będzie padać. Szkoda, bo powinno. W większości regionów na termometrach od 24 do 26 stopni. Najchłodniej dzisiaj nad morzem i w górach. Od 15 do maksymalnie 19.
7: Powinno padać, bo Michał dzisiaj w gumiakach przyszedł.
6: SK Rock Radar.
7: Ale Paza Rasol już zostawił w tej godzinie naszego spotkania w radarze. Wrócimy do kontrowersyjnego pomysłu rodziny Ozziego Osborna. Zerkniemy na wykład lidera The Offspring. No i pożegnamy też kultowy saksofon. Ale zanim to wszystko, czas na harce w ogniu. To Kings of Leon, to Sex on Fire. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.00.

ten saksofon w tym kultowym utworze już więcej nie zagra. Pożegnaliśmy, drodzy Państwo, Dicka Parryga, saksofonistę zespołu Pink Floyd, który zmarł właśnie w wieku 83 lat. No bo w końcu są te znane nazwiska w zespole Pink Floyd, ale także były szare eminencje, takie jak właśnie wspomniany Dick, który pojawił się nie tylko w kompozycji Money, ale także Us and Them. W ogóle był taką ikoniczną, ważną personą na płycie The Dark Side of the Moon, ale nie tylko towarzyszył Floydom przez te wszystkie lata na płytach studyjnych, także podczas trasy The Division Bell w 1994 roku towarzyszył tej formacji podczas trasy koncertowej. Zresztą można go podziwiać także na kultowym albumie koncertowym Pulse. A jeśli Państwo pamiętacie tą wielowątkową suite Shine on Your Crazy Diamond, to tą integralną część stanowi właśnie także saksofon Dicka Parryga. Żegnamy kolejnego ważnego z tej wspaniałej, progresywnej części świata. To teraz oddajmy głos tym, którzy jeszcze mają siłę, koncertują, są niepokłóceni. No i mają się całkiem nieźle, zbliżając się do Warszawy, gdzie 15 czerwca sięgną po m.in. takie kompozycje w ramach swojej europejskiej trasy koncertowej Take Cover Tour, na co oczywiście czekamy na Stadionie Narodowym. To Foo Fighters.

Wyobraźcie sobie, poważna, podniosła atmosfera, uroczyste wręczenie dyplomów w tym roku na kampusie University Park w Los Angeles w Kalifornii. I nagle osobą, która ma przemawiać do wszystkich tych, którzy właśnie skończyli tę uczelnię, to pan Brian Dexter Holland, czyli wokalista formacji The Offspring. Drodzy Państwo, ci, którzy zastanawiają się, co tam robił ten gość, to tylko przypomnę, że ma między innymi doktorat z biologii molekularnej właśnie tej uczelni. No i na zaproszenie przyszedł porozmawiać trochę ze studentami, opowiedzieć o swoich inspiracjach i aspiracjach. Mówi, że tak naprawdę to tam nauczył się myśleć, prowadzić badania i przede wszystkim, gdzie nauczył się wykorzystywać siłę aspiracji. Mówi, że siła aspiracji, bo nauczył się, że kiedy masz cel, który ma wystarczającą wagę, tworzy on swoją własną wolę, swój własny pociąg, siłę, która ciągnęła go przez cały czas i pozwalała mu iść naprzód, nawet gdy było mu ciężko. Polecam bardzo serdecznie ten cały wykład, bo on w pewnym momencie zaczął też opowiadać o swojej takiej wewnętrznej presji, która wynikała z tego poczucia, że ciągnie go do dwóch różnych kierunków, czyli do nauki i do sztuki, i opowiedział o tym, jak udało mu się zburzyć ten mur, jak udało mu się połączyć te dwa światy, jednocześnie będąc wielką gwiazdą zespołu The Offspring, a z drugiej strony robiąc doktorat z biologii molekularnej. Dużo jest o sztucznej inteligencji, dużo jest o przyszłości, dużo jest o młodych ludziach, dużo jest o tym, co zrobić, aby tak naprawdę spełniać swoje największe marzenia. Myślę, że warto naprawdę zaznajomić się z tym, co mądry człowiek ma do powiedzenia. To The Offspring, to okay, but this is the last time.

0: Panowie z formacji Inhaler mówią, że pomysł na ten cover był jedną z tych rzadkich rzeczy, co do których wszyscy muzycy zespołu od razu byli w 100% zgodni. A syn pana Bono, który dowodzi tym zespołem, powiedział, że fakt, iż ta piosenka była motywem przewodnim filmu Drive, to całkowicie zmieniło ich podejście i uznali, że praca nad tą ścieżką dźwiękową daje im większą swobodę artystyczną i pozwala mocniej wgryźć się w ten utwór. Jak słychać, wgryźli się bardzo głęboko.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Dzwoni do mnie pan i zaczyna rozmowę na takiej zasadzie: o, mówi, chrypka. Nie, chyba nie. Wie pan, bo mam sprawę, bo pan chodzi do tych programów i ja tak nie czaję najpierw, o co chodzi. Bo jest taka sprawa tam w NFZ-cie, wie pan, tam jest przekręty są i tam od Morawieckiego coś. I gość mi mówi takie rzeczy. Ja mówię, przepraszam pana, ale nie, bo pan, no ale pan to ja zadzwonię jeszcze tam do kogoś, tam do Gmyza, czy tam. Ja mówię, wie pan co, bo nie daje mi gość dojść do słowa i przedstawia mi całą jakąś sytuację afery w NFZ-cie, o czym ja się kompletnie, ja na koniec mu mówię, ale pan się dodzwonił do aktora, do bosaka aktora. A, to myśmy się gdzieś poznali i wiesz, facet tak zamknął, to ten i się rozłączył.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
4: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

Dzisiaj mamy naprawdę niesamowitą mieszankę emocji. Z jednej strony czekamy na niesamowity koncert, który odbędzie się już lada chwila. Myślę oczywiście o formacji System of a Down. A z drugiej strony fani Ozziego Osborna no, dosyć mocno się drapią w czoło, zastanawiając się, czy ten pomysł, by wskrzesić Ozziego Osborna, a dokładnie jego cyfrową wersję, czy to jest najlepszy pomysł. To tak a propos tych informacji, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu, żeby ta cyfrowa wersja Ozziego mogła komunikować się z fanami i odpowiadać na ich pytania. Taki pomysł zrodził się w rodzinie Ozziego Osborna. Sam Jack Osborne zabrał głos w ten weekend w tym temacie, mówiąc wprost: to, co robimy, będzie w dobrym guście. Nie będzie to nic kiczowatego. To nie jest po prostu tak, że podłączymy wizerunek mojego taty do czata GPT. To zaawansowana technologia, z którą będziemy pracować i będzie to bardzo realistyczne. Jak mówi Jack, jest w tym coś szalonego, ale to jest niesamowite. Będzie fajnie i myślę, że mój tata byłby zainteresowany, bo rozmawialiśmy o tym przed jego śmiercią, o zrobieniu czegoś takiego, więc wiem, że byłby za. My czekamy oczywiście na więcej szczegółów, bo te pierwsze mamy dostać jeszcze w tym roku. To Under the Graveyard i Ozzy Osbourne w SC Rock.

0: Do dzisiaj pamiętam, jak w latach 90. wielu zastanawiało się, czy to nie jest jakiś szwindel, czy to nie jest jakaś prowokacja w kontekście tego, że tak naprawdę ta kompozycja wypłynęła pod postacią reklamy jeansów. I wtedy, kiedy ten kurz opadł, kiedy mogliśmy się nieco bardziej przyjrzeć tej kompozycji, okazało się, że pod tą pierwszą powierzchnią kryje się protest song przeciwko homofobii i faszyzmowi. I to pamiętam, że dosyć mocno zaskoczyło muzycznych dziennikarzy.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eskarok Radar. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pojawi się zaskakujące wyznanie Phila Collinsa. Zrobimy także mały update, jeśli chodzi o nową, nadchodzącą płytę zespołu POD. Ale zanim to wszystko, czas na polski. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. To jest kolejna godzina naszego poniedziałkowego spotkania w Radarze, a to oczywiście Nieśmiertelny Human. Nieśmiertelny, bo w latach 90., kiedy wydawali swój debiut, no to była szokująca płyta. Później były jeszcze podrygi, żeby wrócić na chwilę, ale... No ale tak to już jest z tymi powrotami, że nie zawsze one się udają. Mało tego, co tamte czasy, to tamte czasy, a jak wiemy... Co było, to było i nie wróci.

to ja proponuję palcem po mapie. Z Kanady do Wielkiej Brytanii, gdzie powoli powstaje bardzo wyjątkowa płyta. Płyta formacji Muse, The Wall Signal. Płyta, która za miesiąc będzie miała swoją premierę, bowiem 26 czerwca Brytyjczycy wydadzą płytę. Płytę mocno kosmiczną, płytę, nad którą kompozycyjnie i producencko działał pan Dan, który współpracował m.in. z formacją Bring Me The Horizon czy Blink 182. No wiemy, że to będzie naprawdę zaskakująca płyta. Poznaliśmy pierwsze single, które są bardzo mocno kosmiczne, bo też cała płyta nawiązuje do właśnie kosmicznego motywu. Natomiast kompletnie nie wiemy, czego się spodziewać po całym krążku, bo raz dostajemy mocno rockową kompozycję, a innym razem bardzo mocno elektroniczną. Jaki jest wspólny mianownik poza tym kosmosem, o którym mówi Matt Bellamy, to tego jeszcze nie wiemy, ale uzbrajając się w cierpliwość, słuchamy tych nowych dźwięków z wypiekami na twarzy. To Cryogen.

To No One Knows, Westerok. Drodzy Państwo, nie ukrywam, że w ostatnim czasie przemilczałem ten temat, bo wydawało mi się, że to jest zbyt głęboko, by wchodzić w buty Phila Collinsa, który, no jak widziałem to nagranie, w jakim jest stanie, nie jest w najlepszym stanie. No facet ledwo chodzi, no taka jest prawda, taka jest rzeczywistość a propos tych nagrań, które widzieliśmy tydzień czy dwa tygodnie temu. Przypominam, że to muzyk, który zmaga się między innymi z cukrzycą typu drugiego, z powikłaniami po urazie kręgosłupa z 2007 roku, to były muzyk Genesis, który tak naprawdę zniknął kilka lat z tego muzycznego świata. Wiemy, że zostanie także wprowadzony przy okazji Rock and Roll Hall of Fame, natomiast wiemy, że się nie pojawi na tym koncercie, bo powiedział wprost: nie bardzo widzę, żeby to się wydarzyło. Jestem teraz zdrowszy niż od dłuższego czasu, ale jak mówi Phil Collins, żeby zrobić coś takiego, trzeba być w koncertowej formie. Musiałbym ćwiczyć, przygotowywać głos, a jeśli długo się nie śpiewało, to mogłoby to się źle skończyć. Wolę tego nie robić, wspomniał Phil Collins. To a propos także tego, że wtedy, kiedy ostatnio pojawiło się to nagranie, gdzie podchodzi do bębnów pan Phil Collins, no to tak jak wspomniałem, ledwo chodził. Natomiast chyba najbardziej szokujące są te jego najnowsze słowa, ponieważ Phil Collins w najnowszym wywiadzie, zapytany o ewentualny powrót na scenę, powiedział takie oto słowa: czy jeszcze kiedyś wystąpię? Rozważam to, jak mówi. Cały czas powtarzam sobie, że powinienem wrócić do mojego studia w domu. Ja sobie tak myślę, że jak wróci do tego studia w domu, to może będzie jak z Michaelem Stipe'em z formacji R.E.M. Nagle znów poczuje ten zryw do tworzenia muzyki i może to spowoduje, że faktycznie wróci na tę stęsknioną scenę.

0: Karkołomne zadanie miał przed sobą pan Andrew Watt, czyli producent tego utworu. Tak naprawdę przyszli do niego producenci serialu Rooster, który dostępny jest na Netflixie, którzy uwielbiają lata 90. i pomyśleli, że chcieliby ten klimat chociażby z R.E.M. uzyskać w swoim serialu. Pan Andrew Watt odezwał się do pana, który nazywa się Michael Stipe i jest liderem formacji R.E.M. i ten zgodził się, mimo tego, że tak naprawdę nie stworzył żadnej nowej kompozycji od wielu, wielu lat. Do tego dołożył swoją małą cegiełkę były gitarzysta Red Hot Chili Peppers, pan Josh, i perkusista Blink-182, pan Travis Barker, no i powstała wyjątkowa kompozycja. Czekamy na zdecydowanie więcej.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli, i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

to nowi edytorsi, to kolejny Westerok, a my, trzymając rękę na pulsie w radarze, zerkaliśmy w weekend na najnowszy wywiad, którego udzielił gitarzysta formacji POD, pan Marcos, który potwierdził jednocześnie, że zespół zakończył już pracę nad najnowszym albumem studyjnym. To sesja do kontynuacji albumu Veritas sprzed 2 lat. Wiemy, że tak naprawdę w tym studio w Filadelfii, w Pensylwanii, odbywało się to wszystko pod czujnym okiem nominowanego do nagrody Grammy producenta muzycznego i inżyniera dźwięku pana Willa Yipa i wiemy, że tak naprawdę te prace przebiegały bardzo, bardzo szybko. Do tego stopnia, że pan Marcos przyznał, że pierwszy singiel z ich nadchodzącego albumu ujrzy światło dzienne już w sierpniu. Uzbrajamy się w cierpliwość. To Goodbye for Now, no i POD w SC Rock.

0: to zespół, który nie próżnuje. Mało tego, ostatnio przedstawił także kompozycję, która powstała na potrzeby gry Diablo 4. Chodzi o kawałek Reward the Scars. Wiemy, że tych dźwięków będzie zdecydowanie więcej poza tą premierą, która odbyła się 28 kwietnia. Wiemy, że za produkcję odpowiada sam Nick Raskulineczy, czyli człowiek, który związany był z formacją Korne przez dłuższy czas, ale nie tylko z nimi. Warto wspomnieć o tym, że też dostawaliśmy różne sprzeczne sygnały od tego zespołu, że panowie podobno byli tylko na chwilę w studio nagraniowym, ale wiemy od pewnych zaufanych ludzi, że spędzili tam mnóstwo czasu, no i podobno cała płyta Następca, krążka Requiem z 2022 roku już jest gotowe, teraz tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na pierwszy sygnał od panów z formacji Korn. Fani, którzy chcą wybrać się na koncert w Krakowie 16 listopada, liczą na to, że te nowe dźwięki także usłyszymy w tym Grodzie Krakowskim. Uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy na więcej informacji od formacji Korn.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Próg sytości wyznacza ten moment, w którym w dalszym ciągu, jeżeli wzrastają ci dochody, przestaje to się przekładać na twoje poczucie szczęścia. Czyli jak osiągniesz próg sytości, to później ile byś nie zarabiał, to właściwie, wiesz, wisi mi to, nie?
3: A to nie, to ja już swój próg sytości dawno osiągnąłem. Mhm. Przynajmniej zdaniem mojego pracodawcy.
4: Co potrafi zrobić sam? Potrafi zbudować dom. I właśnie to robię. Mój własny. Poza miastem, pod lasem, daleko stąd, po cichu.
2: No po cichu, bo jak się buduje bez pozwoleń, to
3: pod lasem to na Podlasiu.
2: To pewnie tak.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze oddamy głos muzykom Judas Priest, bo dużo się dzieje w obozie tej legendy heavy metalu. Powspominamy także inną legendę tego gatunku, która dosyć mocno zaskoczyła w weekend w Atenach. Ale zanim to wszystko, czas na pana Chestera. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. To jest Linkin Park i New Divide.

Do dzisiaj pamiętam te magiczne chwile, które miały miejsce 29 lipca 2018 roku, kiedy to przed wykonaniem tego utworu Klaus Meine ze sceny powiedział: następny utwór pragniemy zadedykować wspaniałej Korze. To było, drodzy Państwo, zaledwie dzień po śmierci tej legendarnej liderki formacji Manam. Łezka wokół się kręci, ale my przy wspaniałych, utalentowanych wokalistkach pozostajemy. Tym bardziej, że w najbliższy piątek czas na debiut pani Violet.

Jakbym miał obstawiać, to szczerze mówiąc nie sądzę, żeby pan Ville Valo wytrzymał w tej muzycznej abstynencji od formacji HIM. Tym bardziej, że pamiętam jego stanowisko sprzed lat, kiedy był dużo mocniej ortodoksyjny, jeśli chodzi o powrót tego zespołu, a w ostatnim czasie lekko się łamie. No, pożyjemy, zobaczymy. Do tego tematu będziemy wracać, tak jak teraz chętnie wracamy do tego, co dzieje się wokół formacji Judas Priest. Wiemy, że panowie działają w studio, a basista Ian Hill właśnie udzielił wywiadu, w którym powiedział, że będzie ta płyta się trochę różniła od poprzedniej. Jak mówi, jest bardziej tradycyjny ten krążek, może miejscami nieco bardziej ekscentryczny. Jak mówi, słyszałem póki co bardzo surową formę, tylko gitary, bębny i bas, ale nabiera kształtów klasycznego albumu Judas Priest. Ukaże się w przyszłym roku, pewnie w marcu lub kwietniu. A to oznacza, że wiemy już naprawdę dużo na temat nowej płyty Judas Priest i następcy Invincible Shield sprzed 2 lat. A skoro mówimy o klasycznym Judas Priest,

0: wiem, czy lepsze, ale na pewno idzie nowe, bo to nowe dźwięki od formacji Jam. No w końcu warto wspomnieć o tym, że w kwietniu, dwa lata temu, z grupą po 24 latach na scenie pożegnał się Maciej Balcer. Dzisiaj w tym zespole koło się zamknęło za sprawą Sebastiana Riddla, który dołączył do tego zespołu. Ale oczywiście pamięć o jego ojcu jest wciąż żywa. Zresztą sam Sebastian mówi, że gdy wchodzi do studia czy na scenę, jak mówi podczas koncertu, zawsze się popatrzę tam w górę na niego, żeby był ze mną. Jak spotykamy się z chłopakami z zespołu Jam, często wracamy wspomnieniami. My też będziemy wracać jeszcze do tych wspomnień związanych z formacją Jam.
1: Dobrze rokuje.

Proponuję przeżyć to jeszcze raz. Znów wejść w te same greckie buty, co buty słuchaczy Eski Rock, którzy w ramach swego City Break mogli zobaczyć wyjątkowy grecki koncert zespołu Iron Maiden. Dlaczego taki wyjątkowy? Nie dlatego, że był w ramach trasy Run for Your Lives. Nie tylko dlatego, że panowie świętują dosyć mocno swój jubileusz, ale przede wszystkim dlatego, że wykonali kompozycję Infinite Dreams z płyty Seven Son of a Seven Son, której to płyty właściwie i tej kompozycji nie grali, drodzy państwo, od 1988 roku, czyli od 38 lat. Ci, którzy pojawili się na ateńskim koncercie zespołu Iron Maiden, myślę, że przeżyli naprawdę coś bardzo wyjątkowego. Zresztą w pewnym momencie Bruce Dickinson ze sceny powiedział: wiemy, że niektórzy widzieli nas już na tej trasie, postanowiliśmy więc zagrać coś innego. Tej następnej piosenki nie graliśmy od bardzo wielu lat. No i zaczęła się wyjątkowa chwila dla fanów Żelaznej Dziewicy. Zresztą te fragmenty tego, co działo się na tamtym koncercie i tego, co działo się w ramach City Break, znajdziecie w naszych eskarokowych socialach. To Wasted Years i Iron Maiden w SC Rock.

0: to The Black Keys i Lonely Boy na odchodne naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania w Radarze. Jeśli ktoś czuje się samotnym chłopcem, no to myślę, że po 21 Michał Cieślik przygotuje wyjątkową selekcję, tak żeby się po prostu nie nudzić w tej swojej własnej, wewnętrznej samotności. A ja zapraszam jutro po godzinie 18 na więcej informacji ze świata muzyki rockowej i nie tylko. Świat Radaru jutro po 18. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także we wtorek. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Playlista osobista. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.
2: One, two, three, four.

Tak jak wspominałem przed tygodniem, dziś zaczynamy dokładnie tym samym utworem, którym w ubiegły poniedziałek się żegnaliśmy. Jakoś tak nie wiedzieć czemu zaniechaliśmy tej naszej majowej tradycji związanej z utworem Month of May zespołu Arcade Fire, którym co tydzień w maju się witaliśmy. Nadrabiam więc zaległości i mówię dobry wieczór i zapraszam do 22. Michał Cieślik. Dziś odrobina nowych rzeczy. Pogramy z urodzinowej płyty The Cure, to już za moment. I do tego jeszcze parę utworów okolicznościowych, tak to nazwiemy. Ale do tego sobie dojdziemy trochę później. Kłaniam się raz jeszcze i polecam na najbliższą godzinę, a skoro tym majowym tematem zaczęliśmy, to kolejny numer jest kontynuacją tego wątku, można powiedzieć, choćby z tego tytułu, że ma my w tytule. Oh my God. Kaiser Chiefs,

Pamiętają Państwo jeszcze Cage the Elephant? No to może przypomnę. Ta ekipa, która zaczęła już 20 lat temu w amerykańskim Kentucky, no i została założona przez braci Schulz. No i takiego właśnie melodyjnego rocka z domieszką punka i bluesa od czasu do czasu sobie pogrywają. Kiedyś nawet współpracowali z Danem Auerbachem zespołu The Black Keys, a to był utwór zatytułowany Cold... Cold, cold. No tak, o tym, że było cold, to już chyba zapomnieliśmy. Bardzo ciepły majowy poniedziałek za nami, więc nawet zaryzykowałbym, że momentami to było nawet hot, hot, hot. No i taki tytuł właśnie nosi utwór, który za chwilę się pojawi na naszej antenie, a za rok to już będzie 40 lat, proszę bardzo. Dziś ta płyta obchodzi 39. urodziny. Kiss me, kiss me, kiss me. Rok 1987, no i parę hitów na trackliście, wśród nich Just Like Heaven, czy chociażby Why Can't I Be You? No i tego drugiego za chwilę posłuchamy, bo wcześniej wspomniany Hot, Hot, Hot, czyli taki mniej oczywisty nieco utwór z tracklisty tego albumu. Robert Smith i The Cure ze swojej siódmej płyty, która dziś świętuje swoje urodziny.

Obiecany Why Can't I Be Yours, obchodzącej dziś 39. urodziny płyty Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. The Cure, już za nami w SC Rock. No to teraz rzut oka na nowości. W ubiegłym tygodniu pojawił się nowy singiel jednej z moich ulubionych koncertowych grup ostatnich lat. Powracają z nowym utworem, zdaje się, po 2 latach. Evolution to jego tytuł i to jest utwór, który Państwo już mogą znać z naszej anteny, bo pojawia się i będzie pojawiał się jeszcze częściej. No jak posłuchamy tego nowego kawałka, to potem jeszcze utwór z ich ostatniej, jak na razie, płyty sprzed 3 lat. Ta grupa nazywa się Nothing But Thieves.

Nothing But Thieves. Nawet dzisiaj dwukrotnie. Wcześniej nowy singiel Evolution, no i przed chwilą utwór z ostatniej płyty Dead Club CD. No i czekamy na wieści a propos nowego albumu, który, jak się domyślam, ten singiel Evolution zwiastuje. Nothing But Thieves już za nami. A tak na marginesie, z kim się widzimy za tydzień na koncercie tego pana w Stodole?

0: Reklama.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskakujesz!

0: Kawka to Allegro. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płaci mniej.
2: Play.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama.
5: Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

wcześniej Jack White, no i koncertowa wersja Seven Nation Army jako zapowiedź nadchodzących koncertów w Warszawie i Krakowie. To już za tydzień, jak nieraz wspominałem, pięknie zapowiada się Dzień Dziecka w tym roku. Oj tak. Jack White już za nami, a przed chwilą Rock and Roll is Dead. Jak wiesz, tu tak przewrotnie nieco Lenny Kravitz w 95 roku na płycie Circus, którą bardzo lubię, także ze względu na tę pojechaną, taką trochę diaboliczną okładkę albumu. Polecam, jeżeli ktoś nie widział. No a jutro pan Leniuch skończy 62 lata. Już nieraz mówiłem, że formy można pozazdrościć. Ta koncertowa również. Najwyższa, o czym będzie można się przekonać w lipcu w Ergo Arenie. A jutrzejsze urodziny Lenego to świetny pretekst, by przypomnieć sobie ten niesamowicie wciągający utwór z jednej z moich ulubionych płyt Kravitza, czyli ze słynnej piątki z 98 roku. If You Can't Say No. Lenny Kravitz.

To była ich czwarta płyta, Sleeping with Ghosts. Byli w szczycie formy i do dziś tę formę trzymają. No inaczej nie byliby na topie już trzy dekady. W tym roku, przypomnę, mija 30 lat od dnia debiutu grupy, no i tę swoją 30 panowie będą świętować w Polsce, między innymi w listopadzie, na koncercie w Łodzi. Special Needs, Placebo, już za nami w SC Rock. No a jutro będziemy wspominać Fletcha. To już 4 lata, kiedy nie ma go z nami. Klawiszowiec Depeche Mode, Andy Fletcher, opuścił nas w 2022 roku.

przy okazji wspomnienia Fletcha, jeden z tych mniej oczywistych, ale jakże znakomitych utworów, Only When I Lose Myself. Depeche Mode to wcześniej, no a przed sekundką skończyli grać Kasabian, Shoot the Runner. Dzisiejszy kalendarz podpowiada, że mamy Światowy Dzień Futbolu, no i przed chwilą pojawił się niejaki Sergio Pizzorno, na pewno jeden z najlepszych piłkarzy wśród muzyków. Może pamiętają Państwo tę brameczkę z cyklu Stadiony Świata, którą strzelił podczas takiego charytatywnego meczu gwiazd w Anglii w 2012 roku. Można sobie to wciąż podejrzeć w internecie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, a poza tym to wielki fan angielskiej drużyny Leicester City, której no nie wiedzie się ostatnio, niestety, bo ekipa spadła na trzeci poziom angielskich rozgrywek. Kasabian już za nami, to skoro tym tropem poszliśmy na koniec, to przed nami taki szczególny utwór, który stał się hymnem innego klubu angielskiej ligi, tego samego, który dokładnie 21 lat temu wygrał Ligę Mistrzów, a nasz najlepszy wtedy bramkarz odtańczył tak zwany dudek dance w bramce. No a ja pięknie już dziękuję za dziś. Michał Cieślik, zmykam. Dobrego wieczoru. Ten program w formie podcastu będzie dostępny niebawem na skrock.pl. Cherry and the Pacemakers. Na finał.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
0: Łukasz Bąk.
2: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.